do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: Po, hello, to my, RMF Max, tu Asia, tu Irek, robimy razem czwartek.
1: Dzień dobry, 11 czerwca w kalendarzu, dzisiaj startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
0: Dla świata, bo Polska może sobie na przykład jutro prawie Polaków, bo Czechów obejrzeć o 4 rano, jakby co.
1: Trzeba podziękować naszej kadrze, oni to zrobili specjalnie, nie awansowali, żebyśmy się mogli wyspać.
0: Dziękujemy.

0: Podoba wam się ta nowość, prawda? My też ją uwielbiamy, bo dzięki temu DJ-owi zwykły dzień dobry zamykamy na bonjour.
1: Florent Urzel.
0: Urzel wystąpił przed wami. Orzesz! Tak, tak nam się podoba. W krainie nowości macie je u nas także o poranku. Bądźcie z Maxem przez cały dzień. Lato wam zrobimy na maksa, a nawet jak prognozy są takie średniawe, to wjeżdża Bledka i robi nam w czwartek lipcowe klimaty.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: Chcemy, żebyście od samego rana byli dobrze poinformowani, dlatego Flash z regionu będzie za chwilę o 6 RMF Max.
1: A o 21 dzisiaj naszego czasu pierwszy mecz na mundialu.
0: Meksyk będzie grał z RPA. A czy ty wiesz, że kibiców z Meksyku będzie trochę mniej, bo co drugie krzesełko będzie na stadionie zajęte?
1: Bo?
0: Bo mają sombrero. Jest kibic, sombrero, kibic.
1: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na Flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Dotychczasowy wójt Rokietnicy Bartosz Derech i dyrektorka Wydziału Zdrowia w Urzędzie Miasta Magdalena Pietrusik-Adamska nowymi zastępcami prezydenta Poznania. Jacek Jaśkowiak zaprezentował nowy zarząd miasta. Jaki jest powód tych zmian?
2: To się wiąże z rezygnacją, którą otrzymałem od Jędrzeja Solowskiego. Powinienem zauważyć, tak, pewien poziom zmęczenia, tak, stresu. Jednak 10 lat takiej pracy, soboty, niedzielę. Również zmiana pewnej rzeczywistości, bo kiedy obejmowałem urząd w 2014 roku, nie mieliśmy takiej polaryzacji. Bartosz Derech jest osobą, która będąc wójtem przez tyle lat, wydaje mi się osobą bardzo odpowiednią.
1: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Karta PEKA wreszcie stanie się nowocześniejsza i wygodniejsza dla pasażerów. Miasto podpisało umowę na modernizację systemu biletowego. Co się zmieni, to sprawdził Przemek Wałczyński.
3: Największą zmianą będzie możliwość korzystania z systemu bez posiadania karty PEKA. Wystarczy smartfon, zegarek albo zwykła karta bankowa czy zbliżeniowa. Obecnie w ten sposób co prawda możecie zapłacić za bilet, ale tylko jednorazowy, bez taryfy przystankowej, która jest tańsza. Rozbudowa systemu oznaczać będzie wymianę prawie 5000 kasowników w każdym autobusie i tramwaju w Poznaniu. Zachowana będzie możliwość korzystania z dotychczasowej karty PEKA bez zmian. Ten system działa w Poznaniu już od 12 lat. Efekty modernizacji mamy zobaczyć za niespełna 2 lata.
1: Średnio co kilkanaście minut zamykają się rogatki na przejeździe kolejowym w Puszczykowie pod Poznaniem. W godzinach szczytu oznacza to korki po obu stronach, nerwy i stracony czas. Mieszkańcy marzą o tunelu pod torami, ale zanim on powstanie, życie ma ułatwić specjalna apka.
4: Przejazd kolejowy na ulicy Dworcowej w Puszczykowie jest jednym z najbardziej niebezpiecznych przejść kolejowych tutaj w regionie. Codziennie przejeżdża przez ten przejazd od 130 do 150 pociągów i liczba tych pociągów cały czas wzrasta.
5: Pomysł, aby to zmienić, bo na razie jest aplikacja, która ułatwia życie mieszkańcom.
4: Tak, jest aplikacja. Aplikacja nazywa się Sprawdź Przejazd i ma jedynie pomóc jakby do czasu budowy tutaj tunelu kolejowego.
1: Mówiła Agnieszka Nowosielska z inicjatywy Bezpieczne Puszczykowo, a rozmawiał z nią nasz reporter. I na koniec tego flesza jeszcze o 63-letnim żartownisiu na poznańskim lotnisku, który przekazał pracownikowi, że w walizce ma bombę. Zgodnie z procedurami przeprowadzone zostały działania. Mężczyzna za swój żart otrzymał mandat, a kapitan samolotu nie wpuścił go na pokład. Zamiast wygrzewać się na Majorce, został w niezaciepłej Polsce. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we Flashu RMF Max w tej godzinie.
0: Należy Wam się soczyste dzień dobry. 6 minut po godzinie 6.

0: od dawna to wiem.
1: Ale męskie granie bardzo interesujemy. Pani pozwoli, w oparach męskiego grania chciałem ci przedstawić Chuan Do Tama z Singapuru. Twierdzi, że ma 60 lat, a wygląda na 25. I zapytałem Chuan Do Tama, Chuan Do, co ty robisz, że ty tak wyglądasz? I Chuan Do odpowiedział w jednym z wywiadów. Uwaga, unikam alkoholu, cukru i przetworzonej żywności. Siłowni melduje się prawie codziennie. No ja mu nie wierzę. Ja mu nie wierzę, zwłaszcza, że jakby tak pisał na aplikacjach randkowych, to nikt by go nie zauważył. Bo tak piszą wszyscy. Panie Chuan Do.

0: specjalne kamerki, które macie zainstalowane w głośnikach. Nie wiedzieliście, że takie macie. A, no właśnie. Pokazują i dzięki nim widzicie, że oj, lubicie bardzo sobie po ranku potańczyć i posłuchać Boba Sinclaira w RMF Max, na przykład 21 minut po godzinie 6.
1: A teraz uwaga, bo będą ważne drogowe informacje. Już w te wakacje się zacznie, a konkretnie seria remontów i poszerzeń na autostradach. H1, A2, A4, no i oczywiście będą utrudnienia w ruchu.
0: Ale te utrudnienia to tak naprawdę są ułatwienia. To są ułatwienia.
1: Z której strony?
0: Bo jak się będziesz zastanawiać, na której autostradzie będzie trudniej przejechać, bo będzie zwężona w związku z tą przebudową, nie? Odpowiedź jest prosta. Na wszystkich będzie to zwężenie. Każda. 22 po 6. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiemy, co jest ekstra.
6: Do tego się słucha.
7: Co jest hitem.
8: To ma potencjał.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotymstoku. Obiecujemy Wam Złote Góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
2: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla Was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slams Attack i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu.
7: Najlepszy program do słuchania w pracy.
3: W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Kategorii bardzo dobre na czwartkowy poranek, ale Farben, René Miller i Body Talk idealnie pasuje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Minuta po pół do siódmej, bo ja jestem poruszony tym, co powiedział Zbigniew Boniek. Zbigniew Boniek wyznał w jednym z wywiadów: nie czuję podniecenia. I to mnie martwi. To mówi Zibi na temat mundialu zaczynającego się dzisiaj. No właśnie. Jakby ktoś czuł to samo, co Zbigniew Boniek, to niech sobie spróbuje wyobrazić 11 paragwajczyków o 3 nad ranem. Podniecające? No średnio. Będą grali ze

0: Mylki, idealnie pasuje do porannej kawki. 19 minut i godzina 7. Słuchacie o poranku RMF Max.
1: No i porcja dobrych wiadomości prosto ze stacji benzynowych. Dzisiaj taniej niż wczoraj. Benzynka 95, 5,92, a dieselek 6,43.
0: I teraz jedziecie trochę szybciej, pod warunkiem, że słuchacie radia nogami, bo teraz noga zrobiła się trochę cięższa na dźwięk tych wiadomości. Jedźcie bezpiecznie, 19 minut i godzina 7.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej masz.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Mix Profeska.
6: Nikt nie gra lepiej.
5: Slay! Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
7: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
17: I po reklamie.

0: poranne czary i poranna magia, jak jest 6:51 na zegarach, a jest za 9:07, to możecie być pewni, że słuchając RMF Max jesteście dobrze poinformowani.
1: Prezydent Karol Nawrocki, to w temacie poinformowani, wybiera się w weekend na urodziny Donalda Trumpa do Waszyngtonu za wielką wodę. I robi to nie jako prezydent, czyli tak nieoficjalnie.
0: Czyli Karol Nawrocki jedzie do Stanów na urodziny Donalda Trumpa, taki Karol z czasów, zanim został prezydentem. To się szykuje naprawdę niezła impreza! Żeby mu tylko prezentów na granicy nie zarekwirowali. Nie?

0: Najlepsze hity na Maxa są u nas. 4 minuty przed 7 w RMF Max.
1: I to kilka godzin przed rozpoczęciem mundialu, bo dzisiaj tak. Pierwszy mecz.
0: I będziemy dużo o tym mówić. I o tym będzie flash sportowy. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły o 7.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie 2. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując 2.
2: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Mix Profeska.
1: Nikt nie gra lepiej.
2: Slej.
0: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
3: Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
5: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami. Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto PLO w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Aktualnie 7 w RMF Max, a to oznacza najświeższe informacje w pigułce. Tylko dla Was, Anna Łopuszańska, zapraszam na flash. Na otwarcie Bliski Wschód, Teheran uderza w amerykańskie bazy w Zatoce Perskiej. To odwet za kolejne ataki USA na cele w Iranie. Akcje rozpoczęły się w nocy polskiego czasu, po tym jak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że Teheran zbyt długo zwlekał z zawarciem porozumienia kończącego wojnę. Zniszczyliśmy 22 statki. Późno w nocy, bez świata. Bo nie mają radarów, bo rozwaliliśmy je na kawałki. Dlatego ropa kosztuje $85 za baryłkę. Tak przekonuje prezydent USA. A za ocean ma lecieć Karol Nawrocki. Polski prezydent dostał zaproszenie na urodziny Trumpa. Weźmie udział w uroczystej gali UFC 250 Freedom. Informację podał wczoraj szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
2: Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Prezydenci mają doskonałe relacje. Nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta, przekazało mi anonimowo źródło w Białym Domu. Trwają przygotowania do wizyty, wylot w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.
1: Tyle od Pawła Żuchowskiego, do tematu będziemy jeszcze wracać. Tymczasem wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego odrzucony. Za jego odwołaniem zagłosowało 202 posłów, przeciw było 232. Wniosek poparli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz część mniejszych kół parlamentarnych i posłów niezrzeszonych.
3: To już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Tu czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta. Tak już jest.
1: Tak przekonywał w Sejmie szef MSWiA Marcin Kierwiński. I to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści wracamy punktualnie o 8:00, ale teraz czas na najnowsze informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami. Kamil Majszak melduje się w drugiej rundzie turnieju ATP 250. Nasz tenisista pokonał Fina Otto Virtanena 6-7, 6-4, 7-6. W pierwszej rundzie z zawodami pożegnał się Hubert Hurkacz. Niestety Polak przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem 6-3, 6-7, 6-7. Na teraz kosz. W drugim meczu finału Orlen Basket Ligi koszykarska Legia Warszawa pokonała Orlen Zastal Zielona Góra 104-82. Na dziś otwarcie mundialu o 21:00. Starcie Meksyku z RPA. Legendarne Stadio Azteca może pomieścić blisko 90 tysięcy widzów. A my oczywiście odpalamy nasze mistrzowskie flesze sportowe. Niestety pogoda nas nie rozpieszcza i nie będzie rozpieszczała w tych najbliższych dniach, tak twierdzą specy od Meteo. Na razie jest bardzo ponuro wszędzie, bardzo deszczowo miejscami, na przykład na północy i na południowym wschodzie o poranku rzeczywiście przydadzą się parasole. W ciągu dnia też może popadać. Na termometrach maksymalnie 16-17 kresek w centrum, do 19 na Podkarpaciu, więc też nie za wiele. Wiatr wieje na ogół słabo, ale też będzie wzrastać do umiarkowanego. Momentami powieje też silniej.
4: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
5: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: To jest Wiktor Waligura i już miał włączać swoją gitarę do prądu, ale zobaczył, co się dzieje za oknem, posłuchał prognozy i nie, dzisiaj mokro, więc prawie akustycznie dla waszej muzycznej przyjemności.
7: Jesienią myślę o tym, jak w ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz.
6: 4 po 7, tu RMF Max.

0: Ubej, bebej, to już jest najwyższy czas, żeby zacząć ten czwartek. Najlepiej w towarzystwie RMF Max. I dobrze zrobiliście, jak wybraliście o poranku RMF Max, 10 po 7.
1: RMF Max, Lasia Meus, RMF Max, Irek Jakubek, RMF Max. I słuchajcie, jedne co nie do tej pory RMF Max to są truskawki. I bardzo, bardzo wam zazdrościmy, jeżeli dzisiaj w pracy będziecie podjadać truskawki. W temacie truskawek prawdziwa rewolucja.
0: Tak, to będzie nowy hit truskawkowy. Truskawkomat.
1: Truskawkomat.
0: Działa dokładnie tak jak każdy inny automat, czyli podchodzisz, wybierasz sobie kobiałeczkę, wrzucasz pieniądze i wyjeżdżają ci truskawki.
1: I najważniejsze, żeby truskawkomatu nie pomylić z kaucjomatem, tam się niczego nie zwraca. Absolutnie pyszne truskawki, proszę pana. Najlepsze, tak podobno mówi ten truskawkomat.

0: Cudowna, cudowna Olivia Rodrigo o 7:19. Olivia Rodrigo nie będzie miała lekko od dzisiaj, bo na mundialu, jak Olivia amerykańsko-filipińsko-niemieckiego pochodzenia, jakby chciała wszystkim swoim kibicować, no to pojutrze o 3:00 w nocy Amerykanie grają z Paragwajem, Niemcy w niedzielę z Curaçao. Wiadomo, że z Curaçao, ale Curaçao cała Polska będzie też im kibicować.
1: Całe szczęście, że my nie mamy tego typu problemów, naszych tam nie ma, więc tak, możemy sobie kibicować komu chcemy.
0: Jak Filipińczycy, dajcie znać, koniecznie też nie muszą kibicować swoim. Dokładnie tak samo jest z nimi na mundialu. Dajcie znać, jakie powody są, by jednak mundial oglądać. SMS-owo na 3001 wysyłajcie koniecznie.
1: Chociaż jeden powód wyślijcie SMS-owo. Dlaczego warto jednak ten mundial obejrzeć? 3001 SMS bez żadnych dodatkowych kosztów, a 300 w naszej zabawie mundialowej mamy dla was przygotowane.
0: Koledzy, to jest dobry powód. A SMS-y bez żadnych dodatkowych opłat, 3001. Chociaż jeden powód, żeby mundial obejrzeć, wyślijcie koniecznie.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
13: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
14: Dla ciebie 500 zł.
15: Dziękuję w takim razie.
13: Do zgarnięcia 25 tysięcy zł. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych. Dostęp

0: Płacę abonament, to oglądam. To jeden z wielu powodów, dla których na 3001 wysyłaliście motywację, by jednak bez naszych, ale mundial obejrzeć.
1: 90 minut spokoju, to także jest dobra motywacja.
0: Paweł, siemano rano. Witaj o pół do ósmej. Cześć. A ty dlaczego będziesz oglądał mundial? No przyznaj się.
2: Ostatni Last Dance z Cristiano Ronaldo.
0: No ach, to przecież! Słuchaj, to na mecz otwarcia Meksyk kontra RPA mamy dla ciebie specjalne zadanie. Będziesz decydował, czy osoba, którą wymieniamy na antenie, to jest piłkarz, czy coś zupełnie innego.
1: Jak zadecydujesz dobrze, to dostajesz od nas pieniądze. Aha. Na start masz 300, a jak się pomylisz, to po 100 będziemy ci zabierać.
0: I spójrz, co się dzieje na murawę. Wjeżdża teraz Sebelebele, doskonała praca tego prawego wahadłowego, przymierzył, uderzył. Sebelebele, gol!
1: Sebelebele, to piłkarz, czy może miasto w południowej Afryce?
0: Sebelebele. Piłkarz czy gazda?
2: Miasto.
1: Piłkarz Sebelebele.
0: Masz 200, ale gramy dalej, bo w drużynie Meksyku pojawia się Rodrigo Piñata. Piñata po głośnym transferze do Chicago Pirates w barwach narodowych staje naprzeciwko swoich klubowych kolegów. Piñata przedziera się środkiem pola. Piñata i gol!
1: Czy Rodrigo Piñata to jest piłkarz, czy może urodzinowa atrakcja na weekendowej imprezie u Donalda Trumpa?
0: Piñata.
2: Urodzinowa, a...
1: Dobrze! Obronione!
0: Ale emocje tym razem na murawę po stronie Meksyku wjeżdża Vincent Vega! Ulubieniec damskiej części meksykańskiej publiczności, doskonały napastnik, zwróćcie uwagę na pracę, sombrero, czaruje przy piłce. Vega, Vincent Vega i gol!
1: Czy Vincent Vega, to mego ostatnie pytanie, to piłkarz czy bohater filmowy?
0: Mhm. Piłkarz czy film? Film czy piłkarz? Piłkarz czy film? Piłkarz?
1: Szybko!
0: Paweł! Film! A dobrze!
1: Bo piłkarz to Alexis Vega w reprezentacji Meksyku.
0: A Vincent Vega to Pulp Fiction. Bang, bang, 200 dla ciebie.

0: To jest ta energia, którą możecie się naładować na cały dzień. Mamy jej dużo tu o poranku w RMF Max, 21 minut przed godziną 8.
1: A teraz będzie temat, który wszyscy lubimy, bo wszyscy lubimy zakupy, a zwłaszcza nowości w temacie zakupów. Będzie trzeba stosować podwójną weryfikację.
0: Jezu, co to znaczy?
1: Unia Europejska sobie wymyśliła, że jak kupimy coś powyżej 10 tysięcy euro, to trzeba będzie nie tylko wpisać PIN, ale jeszcze podać na przykład swój numer PESEL, żeby sprawdzić twoją tożsamość.
0: Nie znam nikogo, kto robiąc zakupy kłamałby w kwestii swego wieku. A ty, Asia? A jak kupisz sobie krem dla 30-latków, a masz 20, to co, alarm?
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy.
11: Świeże hity.
10: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
11: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
13: Zobacz. Znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
14: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
13: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
14: To mi się podoba.
13: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
14: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
15: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
17: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, w weekendy oraz święta, osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
16: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTN.
18: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: I po reklamie.

0: idealnie wakacyjne brzmienia w czwartego poranku w RMF Max, 10 minut przed godziną 8.
1: I nawet deszcz przestał padać.
0: Właśnie.
1: I się zrobiło przyjemniej i ze zdrowiem u niektórych pacjentów, mam nadzieję, słuchających Maxa o poranku trochę lepiej.
0: Trzymamy za to kciuki, zwłaszcza, że pani ministra zdrowia powiedziała ostatnio, że za 5 lat będzie w Polsce już tylu lekarzy, że nam wszystkim wystarczy i wszyscy będziemy zaopiekowani.
1: Wow, tylko jest jeden warunek.
0: Tak?
1: Muszą już na studiach młodych lekarzy uczyć, jak leczyć ludzi z pominięciem tego legendarnego hasła: dzień dobry, proszę siadać. Tak, bo nie będziemy siadać, bo żeby wszystkich ogarnąć i się nimi zaopiekować, to trzeba zacząć przyjmować już stojących w kolejce. Także dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Piosenka na mundial, Shakira, Burna Boy, oficjalne.

0: O, jak przyjemnie sobie postukać kciukiem w kierownicę, kiedy Lost Frequencies nabija rytm. 4 minuty i 8, tu RMF Max.
1: I uwaga, na czwórce są drogowe utrudnienia na Podkarpaciu i na Opolszczyźnie.
0: Ulala, ze szczegółami wszystkie ważne poranne informacje za 4 minuty we Fleszu. Zostańcie, by je poznać.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
8: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jackie OTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Bemo. Swarzec, ulica Wrzesińska 178. Albo na jackpolska.pl.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
12: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
13: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
14: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Świeże, sprawdzone informacje tylko u nas w RMF Max. Czas na flash. Minęła 8. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. A4 w Opolskiem może się korkować. To jest odcinek między węzłami Brzeg, Opole Zachód w pobliżu miejscowości Magnuszowice. Doszło tam do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Katowic. A z problemami na autostradzie mierzą się też kierowcy z Podkarpacia. Między węzłami Rzeszów Północ, Rzeszów Wschód w pobliżu miejscowości Trzebownisko. Osobówka wjechała w bariery. Zajęty jest lewy pas ruchu w kierunku Przemyśla.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Nocna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie znów odbija się na rynkach. Ceny ropy naftowej w górę. Baryłka ropy West Texas Intermediate stoi po $91, Brent po $94 za baryłkę. Złoto tymczasem w dół jest najtańsze od kilku miesięcy. To $4000 za uncję trojańską, czyli nieco ponad 31 gramów. W marcu kosztowało powyżej 5000 za uncję srebra, natomiast trzeba dać $63, a ta pod koniec stycznia była warta niemal dwa razy tyle. Za kilkanaście godzin otwarcie najważniejszej piłkarskiej imprezy. Wieczorem startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No, po raz pierwszy odbędą się w trzech krajach. W Meksyku, USA i Kanadzie. Mecz otwarcia o 21:00 naszego czasu na stadionie Azteca w Mexico City. W akcji zobaczymy Meksyk i RPA.
2: Czy Meksyk jest przygotowany na ten pierwszy mundialowy gwizdek?
3: Jest bardzo przygotowany. Już tak naprawdę za kilkanaście godzin się o tym przekonamy, ponieważ już wszystkie znaki na niebie i ziemi przepowiedziały, że Meksyk wygra mecz, więc pod tym względem na pewno.
2: Takie jest nastawienie.
3: Takie jest nastawienie, nie ma innej opcji.
1: Mówiła Pawłowi Żuchowskiemu Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku i licencjonowany przewodnik po tym kraju, a my od dziś będziemy Wam przekazywać oczywiście wszystkie najważniejsze wyniki. Odpalamy mistrzowskie flesze sportowe. Koniecznie nas słuchajcie, tymczasem jeszcze przedmundialowy sport teraz.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Ogromne koszykarskie emocje za oceanem. Zespół New York Knicks pokonał we własnej hali San Antonio Spurs 107-106. W czwartym spotkaniu finału jest to krok od mistrzostwa ligi NBA. No a dziś rusza wielkie święto fanów piłki nożnej. W Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych startuje mundial. Mecze rozgrywane będą na 11 stadionach. Mamy w ogóle jakiegoś faworyta do zwycięstwa?
4: To ja się podeprę tutaj statystykami bukmacherami, a największe szanse oni na zdobycie złota dają Hiszpanom, czyli aktualnym mistrzom Europy. Na drugim miejscu są Francuzi, o medale powinni walczyć też Anglicy, Brazylijczycy czy Argentyna.
1: Tyle Wojtek Marczyk, a dziś odpalamy dla Was mistrzowskie flesze sportowe.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Staraliśmy się bardzo doszukać jakichś pozytywów na tych najnowszych modelach synoptycznych, ale niestety niczego się nie dopatrzyliśmy. Zdecydowaną przewagę mają chmury. Będą miały jeszcze przez najbliższe dni i może też miejscami popadać deszcz. Także szykujmy się na to, że nie będzie przyjemnie. Może też być wietrznie momentami. Podczas burz może powiać silniej. Na termometrach maksymalnie 16-17 kresek, to jest centrum kraju. Do 19 maksymalnie na Podkarpaciu zobaczymy. A jutro podobnie.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: Sponsorem audycji Wstawaj, nie udawaj jest Agrobex, deweloper budujący inwestycje Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
6: Słoneczny nastrój przyszłego tygodnia, dostępny już teraz w tej piosence. 4 po 8, tu RMF Max.

0: nie bądźmy tacy drobiazgowi, że to dzisiaj czwartek, a to piątkowe numery. Takie brzmienie ma poranek RMF Max, 9 minut po godzinie 8.
1: Czwartek czwartkiem, ale jak dzisiaj startuje mundial wieczorem, no to już prawie piątek,
0: no
1: prawda?
0: Tak, mundial.
1: W temacie mundialu nietypowy sposób powitania piłkarzy Senegalu w Stanach Zjednoczonych, tak, bo służby emigracyjne kazały wysiąść piłkarzom z Senegalu z autobusu, i zrobiły im przeszukanie osobiste.
0: A to dlatego, że trafili na jakiegoś wykształconego amerykańskiego funkcjonariusza, bo on się zastanawiał, jak oni z Senegalu dojechali autobusem. Wiedział, w przeciwieństwie do większości Amerykanów, że to w Afryce, ty? Ale autobusem? My friend.

0: Ed Sheeran naprawdę potrafi w muzyczne wzruszenia. A jak już w duecie z Martinem Garrixem, to robi się nam z tego hit na maksa i takie właśnie wam gramy w RMF Max 19 minut po 8.
1: Koniec ze wzruszeniami. Teraz będzie proza życia.
0: O.
1: Kłótnia na wybiegu goryli. Cały internet obserwuje japońskie zoo, serio. Para goryli najpierw się pokłóciła, a potem kamery relacjonują, jak on po wszystkim, ten goryl tak siedzi, rozmyśla. Załamany.
0: On naprawdę tam przeżywa to, co się stało. Słuchajcie, dziewczyny, to jest niecodzienny widok, goryl. Bo to jest samiec goryla, który siedzi i analizuje, co zrobił źle.
1: Goryl rozmyśla, ale nie przeprosił.
0: Bo?
1: Ewolucyjnie nie jest jeszcze na to gotowy.
2: Max. Sponsorem audycji Wstawaj, nie udawaj jest Agrobex, deweloper budujący inwestycje Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
2: Max robi mi dzień.
3: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
4: Mocne hity.
1: Byle do obiadu.
0: Najlepszy program do słuchania w pracy.
1: W tygodniu od 9 w RMF Max.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes, less stress.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: już prawie tydzień po ślubie, ale poprawinki nam się trafiły. Tu w RMF Max to była Dua Lipa, 29 minut po godzinie 8.
1: Tego jeszcze nie było, słuchajcie. Sejm zaprasza na imprezę. Tak, robią potańcówkę. Potańcówkę. Czyli prosta sprawa, no trzeba przyjść i tańczyć.
2: Będzie zespół występował, orkiestra,
1: kapela? Oczywiście muzyka na żywo.
2: A super, no to przypominam tylko, że muzyka łagodzi obyczaje, to przede wszystkim i ci artyści, którzy będą występować, to nie są ci, którym będziemy dopłacać do emerytury. Także luźnik. Można się bawić na spokojnie.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
2: Pół do dziewiątej.

0: still beautiful.
1: Ale przyznajcie, cudownie brzmi Anyma i Georgie. W RMF Max 20 minut przed godziną 9. Od dzisiaj mundial. No i z tej okazji zmartwychwstanie, wskrzeszenie legendarnego Brawo Sport.
2: I jest dokładnie tak, jak było kiedyś. Właśnie tak, jak pamiętacie Brawo Sport. W środku plakaty, terminarze, ciekawostki. No i Emanuel Olisa Debe na okładce.
1: Też podobnie, tak, Jezu, Oli wzrusza.
2: Pięknie.
1: Aj, to jest tak, dokładnie tak, jak zwykle. Z miłością do piłki nożnej naszej, biało-czerwonej. Najłatwiej tę miłość budować na wspomnieniach. Pięknie, a jak nie macie wspomnień z Brawo Sport, to koniecznie zdobądźcie swoje własne z najnowszym numerem okolicznościowym. 9:19.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
16: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
19: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
18: Wspaniale się to ogląda.
19: A jak smakuje?
18: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.

0: Promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman, mistrzowie stylu od 40 lat.
4: Wielosztuki w RTV.

0: błagam, powiedz, że ci się podoba.
1: Oczywiście. Mi podoba się każdy Dawid Podsiadło, w każdej wersji.
0: Asia mają z jej miłość do Dawida Podsiadło.
1: Jestem nieobiektywna tutaj.
0: Ja chciałbym wam jeszcze oprócz Dawida i Asi przedstawić Patryka. Patryk wczoraj wygrał na naszej antenie duże pieniądze.
2: Jestem przeszczęśliwy. Naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
0: 14 483 zł.
2: Bardzo dziękuję, bardzo.
3: Aż się wzruszyłam, ty chyba też, co?
2: Ja też.
0: A od dzisiaj wzruszeń będzie jeszcze więcej, bo do wygrania, uwaga, uwaga, uwaga, 25 tysięcy złotych.
1: To są bardzo łatwe pieniądze, tym łatwiejsze, że mamy dla was właśnie teraz super okazję. Najlepszą okazję, jaką możecie teraz trafić.
0: Jeżeli się zgłaszać, to w tym momencie lepszej opcji, słuchajcie, o poranku nie będzie. 150 razy mnożymy każde zgłoszenie. Wszystko po to, żebyście łatwiej weszli do finału, łatwiej znaleźli się w finale zabawy szyfr do wygranej, odgadli ten szyfr i wygrali 25 tysięcy złotych.
1: Wyślij hasło MAX pod 7327 właśnie teraz, a jeden taki SMS da ci 150 szans na wejście do finału.
0: Niepowtarzalna okazja. Najlepsza opcja. Wyślij MAX na 7327.

0: jeszcze bardziej niż super. 4 minuty i 9 informacyjny flash za parę chwil, a w nim między innymi o gigantycznej akcji polskich służb. Zatrzymano prawie 2000 poszukiwanych osób. Szczegóły już za parę chwil.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i medli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami. Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro!
13: Emocje rosną!
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Wyj głośniej.
16: Miej fan.
15: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.
17: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 9. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Zaczynamy od gigantycznej akcji służb, w której udział wzięło ponad 24,5 tysiąca funkcjonariuszy. Policjanci i strażnicy graniczni zatrzymali prawie 2 tysiące poszukiwanych osób.
1: A to były osoby ścigane, podejrzane o popełnienie różnych przestępstw, w tym przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, a także przestępstw narkotykowych. Chodzi też o skazanych, którzy nie stawili się w zakładach karnych, a jednym z celów akcji było także stwierdzenie legalności pobytu w Polsce cudzoziemców. Wśród zatrzymanych jest właśnie 309 cudzoziemców, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. 142 obcokrajowców przekazano Straży Granicznej i oni będą deportowani.
17: Tyle Krzysztof Zasada.
13: Słuchacie RMF Max Poznań.
17: W porannym fleszu RMF Max zaglądamy na poznańskie ulice, a tam sporo się dzieje. W korku Lutycka do Sytkowskiej z obu stron sporo aut na Dąbrowskiego i Wawrzyńca. Stoi też Niestachowska. Większy ruch także na Jana Pawła II, Krzywoustego, Hetmańskiej i Królowej Jadwigi. Prezesi miejskich spółek w Poznaniu będą zarabiać mniej. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji Rady Miasta. Choć ostatnie zdanie należy jednak do prezydenta, to wiadomo, że sprzeciwu nie będzie. Obniżka ma obowiązywać przy powoływaniu zarządów na nowe kadencje.
16: Na pewno weźmiemy pod uwagę, by w takich spółkach jak Modern Trans, które działają na rynku konkurencyjnym z sektorem prywatnym, żeby te wynagrodzenia nie odbiegały od tego sektora prywatnego, ale też te sukcesy, które te spółki mają, no bo jeżeli dzisiaj Modern Trans ma wynik finansowy netto na poziomie podobnym do PESY, tutaj na pewno to nie będzie takiego działania, że wszyscy jakby równo zostaną tutaj potraktowani.
17: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Pada deszcz, a wam za to płacą. Nawet 26 tysięcy złotych można dostać od miasta na łapanie deszczówki. Właśnie ruszył nabór do programu Zielona Retencja. Kto może zgarnąć taką kasę i jak to zrobić, podpowiada Przemek Wałczyński.
18: To propozycja dla osób, które chcą zrobić coś dobrego dla swojego podwórka i przy okazji zatrzymać wodę tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Dotacje można dostać m.in. na zbiorniki do gromadzenia deszczówki, ogrody deszczowe albo zielone ściany porośnięte pnączami. Im więcej takich rozwiązań znajdzie się we wniosku, tym większa szansa na dofinansowanie. Osoby prywatne mogą otrzymać nawet 26 tysięcy złotych, a wspólnoty, spółdzielnie czy firmy nawet 90 tysięcy. Wnioski mogą składać właściciele nieruchomości, które znajdują się w granicach Poznania. To warunek konieczny. Miasto przeznaczyło na program ponad 1 300 tysięcy złotych, a dokumenty można składać do końca czerwca, najlepiej elektronicznie.
17: I na koniec tego flesza jeszcze krótkie i szybkie info dla tych, którzy mają w domach niepotrzebne rzeczy. Mowa o zużytym sprzęcie elektronicznym, bateriach, przeterminowanych lekach czy niepotrzebnych ubraniach. Będziecie mogli się tego pozbyć już w sobotę. Na ulicę miasta wyjedzie gratowóz. Pełną rozpiskę przystanków znajdziecie na stronie miasta.
15: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
17: Wychodząc z domu, pamiętajcie o parasolach. Mogą przydać się do południa. Na termometrach aktualnie okolice 12 stopni. W dzień słupki rtęci dobiją do maksymalnie 17 kreski. Po południu według synoptyków powoli zacznie ubywać chmur i na niebie będziemy widzieli więcej przejaśnień, ale do wieczora przelotne, niewielkie opady deszczu też mogą się pojawiać. Ciśnienie jest wysokie, wiatr słaby, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda niekorzystnie może wpływać na nasze samopoczucie.
15: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
0: 12 godzin i pierwszy mundialowy gwizdek.
19: Dzisiaj Meksyk RPA.
0: RPA. No a kto pamięta czasy Emanuela Olisa Debe? Wie, że drużynie RPA można kibicować tak samo mocno jak naszym. RPA gola jakby co.

0: Tak, takie numery wracają w taki sposób, to my takie powroty bardzo lubimy, prawda? Przy czwartku, no to będziemy biforować weekend Dub Dogs za nami, a my odpalamy byle do obiadu. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. W RMF Max oczywiście dzisiaj mamy czwartek, 11 dzień czerwca roku 2026, jakby ktoś się zagubił. Paula, Barnaba i Anastazy mają imieniny, wszystkiego dobrego. Dla urodzonych 11 czerwca także dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy, Międzynarodowy Dzień Rysia i Komornika Sądowego. Aby nie przybywał i nie trzeba było z nim gadać. Siemanko, Piotrek Iwat do 13. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
11: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroen.
17: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

aktor, ale jak ładnie śpiewa w Poznaniu, prawda? Na 9.3 i 5 w RMF Max Poznań to był Joe. Poprokowa podróż w RMF Max od Joe, ale teraz my wsiądziemy do pociągu i to w sumie nie byle jakiego, bo będzie można pośmignąć do Warszawy, do Poznania, z Poznania na Śląsk i odwrotnie, z Gliwic, no rzeczywiście skorzystać z tego regiojetu, który wraca na polskie tory. Uciekł z Polski, ale już wracają nasi południowi sąsiedzi. O co chodzi? No chodzi o te pociągi, których do tej pory nie było. Po pierwsze jest konkurencja dla PKP, po drugie mamy naprawdę wysoką jakość i bardzo dobre promocje i ceny. Tak, tak, zaplanujcie sobie wakacje także z gadżetem, a jak brakuje trochę na wyjazd albo na jakieś fajne wakajki, no to zostańcie z RMF Max, bo zaraz szczegóły naszej nowej zabawy i znowu, ponownie potężna kasa do wygrania. Zostańcie z RMF Max. Wsiądź do pociągu, nie byle jakiego, nazywa się RMF Max i wsiadaj, kolego. O, chyba zacznę pisać teksty. Wiktor Waligura, 4 pory roku, żeby wam się lepiej w ten czwartek pracowało. Zróbcie głośniej.

0: Prawda, wtedy Swims w RMF Maxi, czwartek, od razu fajniejszy w robocie. Ja sobie przypominam wczorajsze emocje i też, no to tutaj to były łzy, no i do tej pory są ciarki na plecach.
1: Wiesz, jak brzmi
2: no
1: to pytanie?
2: Się dzieje, 14483 i poproszę.
1: 14483 złote. Czy tyle jest na naszym koncie, Patryk?
0: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: Bardzo się cieszę.
0: Patryk, jakie to uczucie?
2: Jestem przeszczęśliwy. Bardzo dziękuję, bardzo.
1: Aż się wzruszyłam, ty chyba też, co?
2: Ja też.
0: Gratulacje dla naszego słuchacza. To były naprawdę fajne emocje, ale kolejne przed nami, bo kolejne kwoty są do wygrania i wracamy do zabawy Szyfr do wygranej. Macie ochotę coś rozszyfrować? No to pierwsza cyfra czterocyfrowego kodu będzie podana już za godzinę, a teraz po prostu zachęcamy was, żebyście zgłosili się do finału po 25 tysięcy. No właśnie, co zrobisz? Jak wygrasz 25 tysięcy? Wyślij Max na 7327. Jeden SMS tylko 369. To jeden z dwóch sposobów zgłaszania się do naszego finału naszej zabawy. Max na 7327. No i oczywiście online także na rmfmax.pl. RMF Max.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Głośny początek wakacji? Garden Festival Wronki. Już 4 lipca w Olszynkach nad Wartą zagrają dla was m.in. Johan Hiller, Snyder, Fragma, Xijaro and Peach, Peran Van Dijk, Niewald,

0: Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max. Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max. Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami, Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem, tu kupuję!
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za Kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj Kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
11: Wychodząc z domu, pamiętajcie o parasolach. Mogą przydać się do południa. Na termometrach aktualnie okolice 12 stopni. W dzień słupki rtęci dobiją do maksymalnie 17 kreski. Po południu według synoptyków powoli zacznie ubywać chmur i na niebie będziemy widzieli więcej przejaśnień, ale do wieczora przelotne, niewielkie opady deszczu też mogą się pojawiać. Ciśnienie jest wysokie, wiatr słaby, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda niekorzystnie może wpływać na nasze samopoczucie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
12: RMF Max.
13: RMF Max Poznań.

Same dobre, utalentowane informacje w Poznaniu. Tak jest, to był Kacperczyk i Vito Bambino. Mam talent, no mają talent do robienia także imprez, a my mamy talent do rozdawania zaproszeń na różnego rodzaju festiwale. No to słuchajcie, piątek 3 lipca będę miał dla was zaproszenia do Wronek. Beatfest Festival Olszynki nad Wartą we Wronkach. Nowe miejsce, nowa przestrzeń i nowa energia. Malik Montana, Paluch, Peja, Slams Attack, jeszcze do tego modelki. O tym oczywiście będę wspominał wszystko 3 lipca. No i teraz kolejna data, 4 lipca. Wraca legendarna Paka koło Wolsztyna, czyli Karpicko Kafa Festival na plaży. Także będą zaproszenia w line-upie między innymi CJ Stone. No i jeszcze będziemy przenosić się do Wronek na Garden Festival. Sobota 4 lipca, no tutaj będzie się działo. Johan Hillen, Fragma, Peran Van Dijk, Niewald. Proszę bardzo, bądźcie czujni, bo tych festiwali w naszym regionie w tym roku nie zabraknie, a w RMF Max Poznań będziemy dbać, żebyście mogli na tych festiwalach fajnie się pobawić. Tak jest. A teraz popracujemy. Niewald, wracam po 10.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Nadajemy się od rana.
1: To ci zrobi dobry dzień.
5: Siemano rano.
1: Zabawa i dobry humor na start.
6: Wstawaj, nie udawaj.
1: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy.
5: Świeże hity.
4: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
5: Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
8: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 10:00. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Waszyngtonu na 80. urodziny Donalda Trumpa. Weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki organizacji UFC. Wizyta ma być też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
3: Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Prezydenci mają doskonałe relacje, nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta, przekazało mi anonimowo źródło w Białym Domu. Trwają przygotowania do wizyty. Wylot w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.
2: Tyle Paweł Żuchowski.
0: To jest RMF Max Poznań.
2: We fleszu RMF Max o 10:00 kierowcy zróbcie głośniej. Musicie liczyć się z utrudnieniami na S5 na nitce w kierunku Leszna i Wrocławia. Za węzłem Poznań-Zachód doszło do pożaru samochodu osobowego. Na miejscu tworzą się korki. Także zwalniamy na A2 od węzła Komorniki do Poznań-Zachód. Minęła 10:00, a teraz we feszu RMF Max w pigułce o tym, co ważne w Poznaniu. Mniej za podróż po mieście zapłacą osoby, które odwiedzają Poznań. Tak będzie po wprowadzeniu nowych kasowników w ramach modernizacji systemu PK. Do tej pory turyści zwykle kupowali bilety jednorazowe, a tańsza taryfa przystankowa wymagała posiadania plastikowej karty.
4: Nie będzie konieczności wyrabiania sobie karty PK, czy też kupowania jej. Po prostu będziemy mogli zapłacić zwykłą kartą zbliżeniową, przykładając ją do czytnika, tak jak to robimy z kartą PK.
5: To będzie działać we wszystkich pojazdach ZTM-u?
4: Tak, no we wszystkich pojazdach, które obsługują lub też będą obsługiwać linie organizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego. Dokładnie tak, ponieważ no, taryfa dotyczy wszystkich tych linii i na wszystkich taka funkcja musi być dostępna. Dlatego też jest to duże wyzwanie takie, można powiedzieć, logistyczne i infrastrukturalne.
2: Mówił naszemu reporterowi Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u. Jak działają służby ratunkowe w sytuacjach kryzysowych i jak udzielić pierwszej pomocy? Możecie dowiedzieć się tego już dziś. W Poznaniu rozpoczęły się warsztaty bezpieczeństwa. Na miejscu czeka moc atrakcji.
6: Można z bliska zobaczyć policyjne i wojskowe pojazdy, spotkać funkcjonariuszy różnych służb, a także przekonać się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. To wiedza i umiejętności, które mogą okazać się bezcenne w codziennym życiu. A więc zapraszamy wszystkich, którzy chcą spędzić czas ciekawie, a jednocześnie nauczyć się czegoś, co może pomóc uratować zdrowie lub życie.
2: Mówił Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Warsztaty bezpieczeństwa odbywają się na terenie szpitala Józefa Strusia w Poznaniu. Potrwają do 13:00, a wstęp jest wolny. I na koniec tego flesza wiemy, kiedy otworzy się pływalnia letnia w parku na Kasprowicza. Już niedługo będziecie mogli korzystać z atrakcji. Kiedy dokładnie? Powiemy Wam we fleszu RMF Max za godzinę. A teraz sprawdźmy prognozę pogody. Dziś możecie czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni i to wszystko możecie śmiało zrzucić na pogodę. Ta niekorzystnie będzie wpływać na nasze samopoczucie i nie ma co się dziwić, patrząc za okno. Na niebie sporo chmur i deszcz, którego intensywne opady synoptycy przewidują do południa. Później powinno się przejaśniać, ale opady przelotne mogą występować do wieczora. Na termometrach maksymalnie 17 stopni, ciśnienie będzie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra.
0: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
7: Słuchajcie, RMF Max, tu program Byle do obiadu, to najlepsza opcja do słuchania w pracy, bo no bo co, no bo robota będzie się sama robiła i szef będzie miał lepszy humor. Zróbcie głośniej. No ale przecież najważniejsze to jest samopoczucie naszych słuchaczy, czyli wasze. Za chwilę pierwsza cyfra kodu w naszej nowej zabawie znanej. Szyfr do wygranej w RMF Max.

0: w RMF Max i Kajza, takich nowych hit I Can Wait, chociaż także to taka klasyka house'u z dobrym wokalem, no to klasycznie to można wygrywać kasę w RMF Max. No i przy okazji czwartku pomysłów na wydawanie tej kasy mamy naprawdę bardzo dużo i pomysłów na wakacje to też jest bardzo dużo, a my mamy pomysł na pierwszą cyfrę czterocyfrowego szyfru, który odgadujecie w finale. No tylko do tego finału trzeba się dostać. No to ja, żeby was zachęcić, mówię tak. Szóstka jest na starcie tego szyfru, a wy 7327 wpisujecie w swoim telefonie i w treści wpisujecie Max i wysyłacie. No i w ten sposób zgłaszacie się do dzisiejszego finału. Jeden SMS tylko 369. Można to zrobić na rmfmax.pl. Oczywiście klikajcie na naszej stronie rmfmax.pl, bo tutaj także do zabawy szyfru do wygranej można się zgłosić. A ja tylko przypomnę, pierwsza cyfra szyfru do wygranej dzisiaj to szósteczka. Zanotujcie sobie. Zapraszamy do finału.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: płatności od sklepu. Biedronka.
1: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa BEMO. Twarzec, ulica Wrzesińska 178. Albo na jackpolska.pl.
2: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Do tego się słucha.
5: Co jest hitem.
6: To ma potencjał.

0: Więcej na biletyna.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: www.rabski.com.pl. Siatki ogrodzeniowe, automatyka bram, nowoczesne ogrodzenia panelowe. Ulica Starołęcka 200. Estetyczne ogrodzenie twoją wizytówką. www.rabski.com.pl.
4: Czy w Poznaniu można mieszkać blisko miasta i blisko natury? Oczywiście, że tak. Już 13 czerwca od 10 do 15 odwiedź dzień otwarty osiedla Grunwald między drzewami od Ronson Development. Poznaj miejsce, gdzie zieleń, komfort i nowoczesna architektura tworzą przestrzeń do codziennego i wygodnego życia. Dwa pokoje już od 483 tysięcy złotych. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 15, ulica Kamiennogórska 7. Grunwald między drzewami. Miejsce, które daje oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: I po reklamie.

koncertowy, ale także singlowy mistrz Gibbs w RMF Max Poznaniu na 9.35, a z nim Kukon Jonathan, tu program Byle do Obiadu. To najlepszy program do słuchania w pracy, Piotrek Niewald, do 13. A propos wielkości i fajnych przebojów, wielki koncert mamy w sobotę na stadionie w Poznaniu. Wzmocni komunikację miejską nasze kochane miasto. Wystąpi Dawid Podsiadło. Jest sold out, stadion będzie pełny, więc będą kolejne emocje po majstrze Lecha Poznań. Dobra, w sobotę o 20.

pierwszy na stadionie rozpocznie się koncert w ramach obrotowy tour, który przyciągnie na ulicę Bułgarską kilkadziesiąt tysięcy fanów. Na koncercie w Szanach, który odbył się pod koniec maja, w tym samym miejscu było około 50 tysięcy. No, chyba na Dawidku będzie jeszcze więcej. Scena na środku, płyty stadionu, tym samym dostępne są wszystkie trybuny. Miłej zabawy życzymy. Na tych, którzy na koncert się nie wybierają, to raczej w okolicy stadionu w piątek po południu, przepraszam, w sobotę po południu, niech nie jadą, bo po co stać w koreczku, prawda? Miłej zabawy także dzisiaj, także tutaj, także z RMF Max Poznań.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Trzeba przyznać, że w tym numerze też słychać stadion i piłkarskie emocje. Trips zrobił coś na mundial, śpiewa dla niego Mikolas. Polecam wam Hard to be Humble.
3: Hop Benz Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
11: Harmonizer.
12: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
13: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
14: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
17: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.

0: kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Media Expert, dalej masz!
3: I po reklamie.

0: 103 i 5 FM. Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
1: Dziś możecie czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni i to wszystko możecie śmiało zrzucić na pogodę. Ta niekorzystnie będzie wpływać na nasze samopoczucie i nie ma co się dziwić, patrząc za okno. Na niebie sporo chmur i deszcz, którego intensywne opady synoptycy przewidują do południa. Później powinno się przejaśniać, ale opady przelotne mogą występować do wieczora. Na termometrach maksymalnie 17 stopni, ciśnienie będzie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
2: Hity na maksa!
0: RMF Max Poznań.

Anywhere w RMF Max Poznań na 9.3.5. To teraz będzie trochę o sporcie. U nas w Poznaniu wczoraj na Młyńskiej była konferencja prasowa, a już od jutra zaczynają grać. Wcześniej grali na Placu Wolności. Dlaczego? Dlatego ta plaża nazywała się Plażą Wolności, ale tego piochu później na mieście było tyle, że lepiej chyba zagrać na ruszałce, prawda? Rusza Lotto Plaża Wolności Poznań 2026. Już jutro w piątek boiska do siatkówki plażowej nad jeziorem Rusałka zamienią się w arenę zmagań Lotto Plaża Wolności 2.6. Najlepsi zawodnicy będą grać w eliminacjach Mistrzostw Polski. Oprócz Polaków oczywiście pojawią się goście z zagranicy, z Libanu, z Czech, Litwy czy też Ukrainy. O tym pisze poznań.pl. Więc jak na spacerek na Rusałkę, to nie tylko koncerty rockowe, to nie tylko grillek, ale także sport i można kibicować siatkarzom. A propos kibicowania w RMF Max, jesteśmy kibicami lata za chwilę o lecie na Maxa. Będzie w Pile w najbliższą sobotę. A teraz modelki.

0: reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Daj się zaskoczyć w Spole. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami, Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z kartą lub aplikacją Społem. Więcej na spolem.poznan.pl. Społem, tu kupuję.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: W miejskiej dżungli promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
7: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
6: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Tak działa Max.
13: W aucie.
12: Online.
13: U Ciebie na chacie.
12: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
14: I już 11. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Poznań. Zapraszam, Paulina Gołąb. Czy czeka nas rewolucja w prawach pasażerów lotniczych? Trwają negocjacje między krajami Unii a Parlamentem Europejskim o ostateczny kształt przepisów regulujących rekompensaty dla podróżnych. Czego konkretnie dotyczą?
15: Chodzi o odszkodowania za opóźnienia powyżej 3 godzin oraz rekompensaty za usterki techniczne samolotów. Podróżni zyskają także bezpośredni dostęp do prostych formularzy, by składać wnioski o rekompensaty oraz pakiet udogodnień, w tym darmowy bagaż podręczny czy darmowe miejsce dla dziecka poniżej 14 roku życia. Jeśli jednak rozmowy zakończą się fiaskiem, reforma trafi do kosza.
14: Tłumaczyła Katarzyna Szymańska-Borginą.
16: Słuchacie RMF Max Poznań.
14: A gdyby tak jednym kliknięciem dało się załatwić tłumacza języka migowego, wezwać pomoc po wypadku albo przetłumaczyć urzędowe pismo na prostszy język? Miejsce z takimi usługami właśnie otwarto w Poznaniu. Do środka zajrzał dla Was Przemek Wałczyński.
17: To drugie takie miejsce w Polsce i wsparcie dla osób, które na co dzień mają trudności z porozumiewaniem się. Od niedawna działa w Poznaniu przy ulicy Hallera. Pomoc znajdą tu m.in. osoby głuche, niewidome, w spektrum autyzmu czy z niepełnosprawnością intelektualną. Mogą korzystać z tłumacza języka migowego stacjonarnie albo online, a w nagłych sytuacjach działa również specjalna linia SOS pomagająca kontaktować się z policją, pogotowiem czy strażą pożarną. Centrum będzie również przygotowywać dokumenty w brajlu, wersji audio i prostym języku łatwym do czytania. Jak podkreślają twórcy projektu, chodzi o jedno, żeby załatwianie codziennych spraw nie było dla nikogo barierą.
14: Lubicie pluskać się w wodzie pod chmurką? Od soboty w Poznaniu będzie taka możliwość. Startuje sezon na letniej pływalni w Parku Kasprowicza.
0: Połowa czerwca to ten moment, w którym już poznaniacy się dopominają, dopytują o pływalnie letnie. Jako pierwsza wystartuje pływalnia Kasprowicza. Sobota 13 czerwca to ten dzień. Warto tutaj pamiętać, że przez pierwszy tydzień będzie pływalnia czynna od godziny 12 do 20, czyli nie od rana. Jeszcze jest taki rozruch, jeszcze są te prognozy i pranki takie trochę chłodniejsze, więc i też jeszcze trwa rok szkolny, więc przed południem ta frekwencja nie będzie taka bardzo duża.
14: Mówił Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. W sobotę na Stadionie Miejskim w Poznaniu odbędzie się koncert Dawida Podsiadło. Tego dnia linie autobusowe 145, 163, 191 i 193 będą obsługiwane przegubowymi autobusami o większej pojemności. Od godziny 16 do 20.30 uruchomiona zostanie dodatkowa linia tramwajowa 33. Wzmocniona komunikacja będzie obowiązywała także po koncercie. I to wszystko we Fleszu RMF Max w tej godzinie. To był poznański Flesz w pigułce. A teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody. Miejscami mogą jeszcze przydać się parasole. Synoptycy opady deszczu, te bardziej intensywne, przewidują do południa. Później mogą występować, ale już przelotnie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 17 stopni. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Po południu według meteorologów powinno się przejaśniać i do wieczora w regionie na niebie będziemy widzieli zachmurzenie zmienne z przewagą umiarkowanego.
10: Dzień dobry, czy po 11 to można zrobić before weekendu w czwartek w robocie, w pracy, my przy szefie? Nie ma problemu, proszę podgłosić RMF Max i zrobimy wam taki before weekendu. Ulala. Byle do obiadów, to w końcu najlepszy program do słuchania w pracy. Te godzinę zaczyna męskie granie orkiestra. Ja się

0: urwał w RMF Max wczoraj w zabawie za dużo, za mało. Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
1: Bardzo się cieszę.
0: Patryk, jakie to uczucie?
1: Jestem przeszczęśliwy. Naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
0: Ale to jest motywująca radość na antenie RMF Max, prawda? No właśnie, bardzo motywująca do tego, żeby na przykład wziąć udział w kolejnej zabawie u nas w stacji. No to mamy teraz szyfry do wygranej i ten szyfr trzeba odgadnąć w finale. 25 tysięcy czeka na najpierw na wygranie, a później na wydanie. Może to będzie nowy telewizor i będziemy oglądać mundial. Do mundialu na pewno jeszcze wrócę i Curaçao będziecie oglądać na przykład Urugwajem w nocy, albo Nową Zelandię z Egiptem. Nie ma problemu, ale na razie do finału trzeba się dostać. Na rmfmax.pl proszę kliknąć. Fajne bonusy są na naszej stronie internetowej. A jak nie macie ochotę klikać na stronę, albo na przykład macie ochotę wysłać SMS-a, to treść Max wyślijcie na 7327, jeden SMS 369. Max.
2: Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Mix Profeska.
4: Nikt nie gra lepiej.
3: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max. Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż. Pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
9: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
8: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
9: No, no.
10: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10 tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: I po reklamie.

Gdzie ten mąż się podział? Może na ogrodzie siedzi i dba tak na wiosnę, żeby na lato było pięknie wam? No właśnie, albo na balkonie gdzieś tam coś naprawia. Mężusiu, serdecznie pozdrawiamy. Where is my husband, Rye, w RMF Max Poznań na 93.5. A propos tych różnego rodzaju zielonych tematów i balkonów, rusza nabór wniosków w programie Zielona Retencja. Środa, 10 czerwca, tak jest wczoraj, ruszył nabór do programu Zielona

Retencja. W ramach tej inicjatywy można dostać dotacje na zewnętrzne zazielenie ścian, wykonanie ogrodów deszczowych oraz systemów do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania. Wniosek należy składać drogą elektroniczną. Dokumenty przyjmowane są do 30 czerwca, a więcej o tym pisze poznań.pl. No po prostu nam się wszystko teraz zazieleniło. Za chwilę wracamy do imprez, wracamy na Śląsk.

0: Fartunia w robocie, fajnie, muzyczka gra, Dawid Podsiadło, ma nowy przebój, sezon, może to nie jest sezon, ale to jest dobry czas i dobra godzina, żeby sobie zajrzeć na facebookowy profil RMF Max. Mamy o badaniach, mamy o nowych koncertach, mamy o strefie 57, mamy także o naszym finale, w którym potężne pieniądze wczoraj padły, ale mamy także wspomnienie z trasy koncertowej Taco Hemingwaya, rzeczywiście dzieje się na naszym facebooku ostatnio bardzo dużo, no i generalnie jak zajrzycie, to wtedy się wszystkiego dowiecie. Klikajcie, w wolnym czasie. Miłej kawki. Zacznij.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
6: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
8: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość, wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wielosztuki w RTV

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Poznaj 93 i 5 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
5: Miejscami mogą jeszcze przydać się parasole, synoptycy opady deszczu, te bardziej intensywne przewidują do południa, później mogą występować, ale już przelotnie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 17 stopni, wiatr jest słaby do umiarkowanego, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Po południu według meteorologów powinno się przejaśniać i do wieczora w regionie na niebie będziemy widzieli zachmurzenie zmienne z przewagą umiarkowanego.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
3: Hit na maksa!
2: RMF Max Poznań.

Oj, co to będzie za weekend w Poznaniu? O, będziemy informować oczywiście jeszcze dzisiaj, jutro, ale dla tych, którzy potrafią wybrać się na imprezę setki kilometrów, to jest dobra opcja, bo my też tam będziemy. Będą bilety dzisiaj po 17 jeszcze na ING Silesia Beats, na Śląsk do Chorzowa, Dimitri Vegas, Timmy Trumpet, Kacperczyk ze swoją sceną, John Newman, With the Mike, Pedro Gillerme, Lily Palmer, Halo, ale na ING Silesia Beats, a także wśród tych 9 scen polscy artyści, przepraszam, chciałem powiedzieć, wielkopolscy artyści, tak jest, na jednej ze scen pojawia się Malwi DJ-ka, także pojawia się DJ Max i serdecznie pozdrawiamy, życzymy pięknego grania, a wam z Wielkopolski także podróży dobrej, żebyście mogli szybciutko dotrzeć na miejsce i w Chorzowie świetnie się zabawić. Jutro i pojutrze ING Silesia Beats w chorzowskim

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: ING to twój asystent który? Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mix Profeska.
8: Nikt nie gra lepiej.
7: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
9: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: www.rabski.com.pl. Siatki ogrodzeniowe, automatyka w RAM, nowoczesne ogrodzenia panelowe. Ulica Starołęcka 200. Estetyczne ogrodzenie twoją wizytówką. www.rabski.com.pl.
12: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
14: Poznań 93 i 5 FM.
16: Na zegarach 12. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Szymon Marciniak, którego pamiętamy z Mundialu 4 lata temu w Katarze. Wśród asystentów Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a w gronie arbitrów Tomasz Kwiatkowski. To polscy sędziowie, których zobaczymy w obsadzie wybranych meczów Mistrzostw Świata.
17: Najważniejsze, zdali egzaminy celująco, bo troszeczkę było obaw, gdyż Szymon Marciniak leczył dość poważną kontuzję. Ja myślę, że w pierwszych meczach raczej nie będzie obsadzany, ponieważ tych najlepszych Luigi Collina, czyli szef wszystkich szefów, trzyma na te mecze późniejsze, na mecze fazy już pucharowej.
16: Mówił Michał Listkiewicz, były prezes PZPN.
18: Słuchacie RMF Max Poznań.
16: Mniej zarobią prezesi miejskich spółek w Poznaniu. O tym mówimy wam dziś na antenie RMF Max. Zdaniem prezydenta najbardziej zyskowne miejsca spółki powinny zacząć działać samodzielnie, bez nadzoru lokalnego samorządu.
19: Musimy się w ogóle zastanowić, tak, co zrobić ze spółkami, które dzisiaj są poważnymi graczami na rynku lokalnym, wchodzą ze swoimi działaniami również. No, Modern Trans sprzedał 4 tramwaje do Niemiec. My musimy się zastanowić, jakby na ile nie należałoby z tych podmiotów wyjść w układzie miejskim, czyli żeby dokonać jakiejś sprzedaży na rzecz Agencji Zakładzie Rozwoju Przemysłu tych udziałów w tych spółkach.
16: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Opozycyjni radni od dawna zarzucali, że wynagrodzenia prezesów miejskich spółek w Poznaniu są najwyższe w Polsce, a roczne zarobki sięgają nawet miliona złotych. Będą zmiany w systemie PK. Jak już wam mówiliśmy, na ułatwienia mogą liczyć odwiedzający Poznań. Do tej pory turyści zwykle kupowali bilety jednorazowe, a tańsza taryfa przystankowa wymagała posiadania plastikowej karty.
20: Chcemy przede wszystkim, żeby system był maksymalnie uproszczony, intuicyjny. Są po prostu takie oczekiwania pasażerów i to już od wielu, wielu lat, żeby taka funkcja była możliwa. I też bardzo ważne jest to, żeby dawać szansę każdemu, kto do nas przyjedzie, żeby bezpośrednio mógł korzystać z tych wszystkich dogodności systemu PK, z których korzystają mieszkańcy, bez konieczności dodatkowego zakupu karty. Osoba, która przyjeżdża do Poznania, no zwłaszcza w jakichś długich weekendach. Zakup karty na okaziciela nie jest niestety prosty.
16: Mówił Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu, a co na poznańskich ulicach. Dziś drogowcy prowadzą pracę między innymi na ulicach Rubież, Kostrzyńskiej, Kurlandzkiej, Baraniaka, Szwedzkiej, Swarzęckiej oraz Głogowskiej. Uważajcie w tych miejscach. I na koniec tego flesza jeszcze o zmianach na ulicy Wawrzyniaka w Poznaniu. Dobiegają końca działania związane z konstrukcją jezdni. Teraz układana jest nawierzchnia i budowane zjazdy do posesji. Wkrótce zamontowane zostanie nowe oświetlenie, a ulica zyska kameralną kostkę i połączenie z trasą rowerową przy ulicy Bukowskiej. Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem zmiennym, ale też nadal z przelotnymi opadami deszczu, jednak już nie tak intensywnymi jak rano. Na termometrach 17 stopni to maks, jaki zobaczymy. Ciśnienie pozostaje wysokie, a wiatr słaby do umiarkowanego. Wieczorem na niebie powinniśmy zobaczyć sporo słońca. Pogoda niekorzystnie wpływa dziś na nasze samopoczucie, dlatego jeśli czujecie się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni, to jest to wina pogody.
21: Ale to dobrze brzmi po południu, po 12 w czwartek, czwartunio. Dzisiaj 11 dzień czerwca, słuchacie RMF Max, a my odpalamy jeszcze jedną godzinę programu byle do obiadu, najlepiej w pracy. Paula, Barnaba i Anastazy dzisiaj mają imieniny. Najlepszości dla urodzonych 11 czerwca. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. No to bawmy się w robocie.

0: Kidzi chciała nam coś zaśpiewać po polsku, może zdenerwowana, że nie wygrała kasy. W RMF Max FM mamy nową zabawę, mamy szyfr do wygranej. Trzeba szyfr odgadnąć w finale, no i wygrać naprawdę potężne pieniądze. Tak w ogóle sobie czytam teraz, że mieszkania już nie będą drożyć. Może jakoś tam specjalnie nie stanieją, ale na pewno wzrosła liczba chętnych na kredyt hipoteczny. No i z jednej strony fajnie, a z drugiej strony być współlokatorem przez 30 lat z bankiem, no to nie wiem, czy takie fajne. Ale z drugiej strony, z kolejnej strony wyobrażacie sobie teraz, ktoś tak wystaje na przykład z kuchni i uwaga, mam kilka rat do przodu spłaconych. O, no właśnie, bo ta kasa, którą wygracie dzisiaj w RMF Maxu, no, może naprawdę bardzo pomóc. 25 tysięcy dzisiaj jest do wyjęcia w finale. No i mamy dla was rundę bonusową. Mamy rundę bonusową, która od tego momentu podkręci wasze zgłoszenia razy 200. I to, co robicie na rmfmax.pl i to, że hasło wysyłacie na 7327 SMS-em za 3,69, no to 200 szans dostania się do finału. A przecież znamy już pierwszą cyfrę. To 6 w naszym szyfrze.
1: Reklama. Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
2: Jakie?
1: Bez próbowania nic nie wypala.
2: Serio?
1: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIM. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8,11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kto zwalcza ból?
13: Fundary!
12: Kto?
13: Fundary!
14: Fundary!
15: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania.

0: problemami z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Czy w Poznaniu można mieszkać blisko miasta i blisko natury? Oczywiście, że tak. Już 13 czerwca od 10 do 15 odwiedź dzień otwarty osiedla Grunwald między drzewami od Ronson Development. Poznaj miejsce, gdzie zieleń, komfort i nowoczesna architektura tworzą przestrzeń do codziennego i wygodnego życia. Dwa pokoje już od 483 tysięcy złotych. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 15 ulica Kamiennogórska 7. Grunwald między drzewami. Miejsce, które daje oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: RMF Max.
6: RMF Max Poznań.
7: Kia

grała Nema, prawda? Sceny letnie zaczynają nam się rozpychać, no zrobiło nam się trochę cieplej, więc wybudowali tu i tam i grają, no właśnie na tarasie też grają. Scena letnia na tarasie już wystartowała. Centrum rozrywki MK Bowling w Poznaniu się kłania, Święty Marcin 24. Na tarasie będą grać Nati Flora, CZ, połączenie rapu, śpiewu, surowości, wrażliwości. To już najbliższa sobota. Macie ochotę na zaproszenie albo w bowling pograć? To także do mnie piszcie, piotr.niwart@rmfmax.pl. Jeszcze kilka zaproszeń na ten wykon i na granie w bowling, bilard i na coś jeszcze innego mi zostało. Piotr.niwald@rmfmax.pl. A my w Poznaniu na 9.3 i 5 Taylor Swift. W pracy? Byle do obiadu.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
6: Ej, wstajesz rano?
7: No to słuchaj, nie jesteś sam.
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano.
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Miejsce, które kręci piękne historie? Poznaj osiedle Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer z własną salą kinową.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
14: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
19: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem zmiennym, ale też nadal z przelotnymi opadami deszczu, jednak już nie tak intensywnymi jak rano. Na termometrach 17 stopni to maks, jaki zobaczymy. Ciśnienie pozostaje wysokie, a wiatr słaby do umiarkowanego. Wieczorem na niebie powinniśmy zobaczyć sporo słońca. Pogoda niekorzystnie wpływa dziś na nasze samopoczucie, dlatego jeśli czujecie się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni, to jest to wina pogody.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
20: RMF Max.

ale sobie muzycznie popływaliśmy, prawda? Artemas w RMF Max Poznań na 9.3.5. No to teraz będą konkretne pływanie. To będzie teraz konkretne pływanie. Startuje pływalnia letnia Kasprowicza. Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zapraszają na pływalnię letnią w parku Kasprowicza dla spragnionych kąpieli. Obiekt otworzy się w sobotę 13 czerwca w samo południe. No pogoda może być jeszcze średnia, żeby pod gołym niebem tam wskakiwać, ale jak ktoś lubi, no to już może poszaleć. Będą specjalne zajęcia dla dzieciaków i tak dalej. Dzieje się tutaj dużo, do takich ośrodków będę na pewno w RMF Max Poznań zaglądał. I jutro do was po 9:00. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: Reklama.
1: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Bemo. Swarzec. Ulica Wrzesińska 178. Albo na jackpolska.pl.
2: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: I po reklamie.
4: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam, jest 13. Dziś i jutro na drogach Warmii i Mazur napotkacie kolumny pojazdów wojskowych. To w ramach ćwiczeń Dzielny Dzik 26. Stąd apel rzecznika prasowego 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.
5: Prosimy, aby nie publikować zdjęć z przemieszczenia, nie informować, gdzie realizowane było to przemieszczenie kolumn wojskowych, aby nie umieszczać tych treści w mediach oraz w mediach społecznościowych.
4: Apelował major Karol Frankowski. Także jutro na polskim niebie będzie można zobaczyć samoloty F-35. Nowe polskie maszyny wykonają uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia Powitanie z Polską.
0: To jest RMF Max Poznań.
4: Warto zbierać deszczówkę, tym bardziej, że na jej łapanie dostaniecie od miasta kasę. Właśnie ruszył nabór do programu Zielona Retencja. Do zdobycia nawet 26 tysięcy złotych. Kto może zgarnąć taką kasę i jak to zrobić, to wie Przemek Wałczyński.
6: To propozycja dla osób, które chcą zrobić coś dobrego dla swojego podwórka i przy okazji zatrzymać wodę tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Dotacje można dostać m.in. na zbiorniki do gromadzenia deszczówki, ogrody deszczowe albo zielone ściany porośnięte pnączami. Im więcej takich rozwiązań znajdzie się we wniosku, tym większa szansa na dofinansowanie. Osoby prywatne mogą otrzymać nawet 26 tysięcy złotych, a wspólnoty, spółdzielnie czy firmy nawet 90 tysięcy. Wnioski mogą składać właściciele nieruchomości, które znajdują się w granicach Poznania. To warunek konieczny. Miasto przeznaczyło na program ponad 1 300 000 złotych, a dokumenty można składać do końca czerwca, najlepiej elektronicznie.
4: Kalendarzowe lato już za 11 dni, a w tę sobotę oficjalnie otwarta zostanie pływalnia w Parku Kasprowicza.
7: Zapraszamy do korzystania z tego, do czego są poznaniacy przyzwyczajeni. To jest cały czas dosyć nowy obiekt, bardzo popularny. No, pamiętajmy, że jest tam basen 50-metrowy, pływacki, jest zjeżdżalnia z basenem takim hamownym. No i mamy brodzik dla tych najmłodszych dzieci przede wszystkim, z którego mogą korzystać, z takimi urządzeniami do zabawy i jest bardzo ładny, zielony teren plażowy wokół.
4: Mówił Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. We Fleszu RMF Max o 13:00 teraz o muzyce, która wypełni Park Wilsona. Posłuchacie Mozarta i Vivaldiego. Nie zabraknie też muzycznych opowieści dla najmłodszych i niespodzianki na koniec. Muzyczne wydarzenie za tydzień w sobotę 20 czerwca. Start o 18:00, a wstęp jest wolny. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I na koniec tego flesza jeszcze info dla tych, którzy planują pozbyć się niepotrzebnych rzeczy z domu. Jeśli jutro odwiedzicie poznańskie gratowiska, to w zamian za odpady otrzymacie pelargonię. To akcja zorganizowana z okazji Światowego Dnia Środowiska. I to wszystko we fleszu RMF Max w tej godzinie. Teraz sprawdźmy prognozę pogody. Do kalendarzowego lata pozostało 11 dni, a pogoda dziś mało wakacyjna. Mało wakacyjna będzie też w najbliższych dniach. Do wieczora możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego i przelotnych opadów deszczu. Na termometrach niezbyt rewelacyjnie, maksymalnie 17 stopni. Jutro 20 kresek, na niebie i słońce, i chmury, i niewielkie opady też są możliwe. W sobotę tego deszczu znów dość sporo, do 21 stopni, ale może mocniej wiać.
8: I tak zrobiło nam się po 13. Ania Wojtkowiak, cześć! Z Bledką się witam, no i zapowiadam, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. Pogoda bawi się dzisiaj z nami chyba w trafiony, zatopiony. Daleko stąd.

0: Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, czyli kolejny utwór, który dorzucamy do tego pieca z najgorętszymi hitami lata. Tymczasem dzisiaj mega gorącym newsem jest oczywiście rozpoczynający się Mundial 21, mecz Meksyk-RPA. Tymczasem płaczą ci wszyscy, którzy chcieliby oglądać mecze na żywo, bo wiadomo, że tym razem trzeba będzie zarywać noce, ale to jest fantastyczna informacja. Dziewczyny, chociaż raz mamy jakąś dłuższą perspektywę, że naprawdę to nie my będziemy musiały wstawać do małego w nocy. Max. Bo skoro on już nie śpi i kibicuje, to wreszcie można z tego realnie skorzystać. Purple Disco Machine zaraz.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy.
11: Świeże hity.
10: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
11: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Fejtek. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
15: Czy w Poznaniu można mieszkać blisko miasta i blisko natury? Oczywiście, że tak. Już 13 czerwca od 10 do 15 odwiedź dzień otwarty osiedla Grunwald między drzewami od Ronson Development. Poznaj miejsce, gdzie zieleń, komfort i nowoczesna architektura tworzą przestrzeń do codziennego i wygodnego życia. Dwa pokoje już od 483 tysięcy złotych. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 15 ulica Kamiennogórska 7. Grunwald między drzewami. Miejsce, które daje oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
19: Zdrowit. Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami, Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
20: I po reklamie.
21: Gramy.
22: Nie oceniamy.
21: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: i Back to Friends w RMF Max. Słysząc tę piosenkę, nie ukrywam, że wzruszam się, zwłaszcza, że po wczoraj cały czas ten obrazek mam przed oczami.
1: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: Bardzo się cieszę.
1: Patryk, jakie to uczucie?
2: Jestem przeszczęśliwy. Bardzo dziękuję, bardzo.
0: Aż się wzruszyłam, ty chyba też, co?
2: Ja też.
0: Było słychać, Patryk wygrał 14 483 zł. Tyle zgarnął z naszego konta i powiedział, że kupuje nową furę swojej córce. A co powiecie na to, że dzisiaj jest u nas do zgarnięcia 25 tysięcy z naszych walizek z pieniędzmi? Wystarczy wysłać hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, a jak do Was zadzwonimy, to odgadnąć szyfr, który otwiera naszą walizkę i wtedy zgarniacie tę kasę. 7327 SMS o treści MAX. Bawcie się z nami!

0: How does it feel? Dub Dogs i Zark w RMF Max. No dobrze nakręcają ten czwartek, bo pogoda dzisiaj średnio nastraja. Za chwilkę prognoza i wiemy, że nad wieloma województwami armagedońskie chmury dzisiaj będą się roztaczać. Natomiast warto od razu pomyśleć o tym, co się będzie działo, jak już ten deszcz spadnie i przygrzeje. RMF Max. Grzybiarze wiedzą, o czym mówię. Za chwilkę Dinoro i In My Mind.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Głośny początek wakacji? Garden Festival Wronki! Już 4 lipca w Olszynkach nad Wartą zagrają dla Was m.in. Johan Hiller, Snyder, Fragma, Xijaro & Peach, Peran Van Dijk, Niewald,

0: bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne bity.
7: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
1: Do kalendarzowego lata pozostało 11 dni, a pogoda dziś mało wakacyjna. Mało wakacyjna będzie też w najbliższych dniach. Do wieczora możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego i przelotnych opadów deszczu. Na termometrach niezbyt rewelacyjnie, maksymalnie 17 stopni. Jutro 20 kresek, na niebie i słońce, i chmury, i niewielkie opady też są możliwe. W sobotę tego deszczu znów dość sporo, do 21 stopni, ale może mocniej wiać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
2: Hit na maksa.
0: RMF Max Poznań.

0: Można przy nim wziąć głęboki wdech. The First Time, Damiano Dawid w RMF Max. A może to będzie wasz pierwszy raz, grzybiarze? Właśnie pojawił się muchomor rdzawo-brązowy, czyli grzyb, który zazwyczaj nie ląduje w koszyku, a szkoda, bo jest jadalny i co ciekawe, nazywany jest przez ekspertów panienką. Ma sporo dobrych właściwości dla naszego organizmu, tylko nie można się pomylić, bo ta panienka, no nie ma falbanki. Chociaż powiem szczerze, no idąc do lasu i szukając panienki, ja nie wiem, no ja bym uważała.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Lepiej spokojnie się rozmarzyć przy takich hitach jak ten. To Dawid Podsiadło i jego Na Błysk, świeżuteńki w RMF Max.

0: mama.
1: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
2: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, 1,69 zł litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami. Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
2: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla Was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slams Attack i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
0: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
6: Siedzę na Maxa.
2: Poznaj 93,5 FM.
7: Na zegarach 14. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Łódź dołączyła do miast, nad którymi jutro przelecą najnowsze polskie samoloty bojowe F-35. Chwilę po 9:00 samoloty wystartują z bazy w Łasku i polecą w stronę Trójmiasta. Ten dźwięk nad Westerplatte usłyszycie około 9:45. Potem Warszawa około 10:10 wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Następnie Efy polecą w stronę Krakowa, by nad Wawelem pojawić się o 10:35. Zawrócą wtedy nad Łódź i 10 minut później pojawią się nad tym miastem.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
7: We flaszu teraz o aplikacji, która ułatwia życie mieszkańcom Puszczykowa pod Poznaniem. Użytkownicy sami mogą zgłaszać stan otwarcia rogatek, a to pozwala zaplanować trasę przejazdu innym kierowcom.
8: Teraz mamy stan nieznany, widzimy, że za 17 minut prawdopodobnie przejedzie Intercity w stronę Ustki. Teraz możemy akurat potwierdzić, że przejazd jest otwarty, więc wszyscy też widzą ten status. Natomiast to zmienia się bardzo dynamicznie, te zgłoszenia są obsługiwane w oknie 3-minutowym.
9: Tą aplikacją chcecie też zwrócić uwagę na problem, że wzięliście właśnie ten problem w swoje ręce i próbujecie sobie jakoś radzić?
10: Tak, tą aplikacją chcemy jak najbardziej zwrócić uwagę na problem. Notorycznie często i w zasadzie przez połowę doby zamkniętego przejazdu.
7: Z Agnieszką Nowosielską z inicjatywy Bezpieczne Puszczykowo i twórcą aplikacji Andrzejem Nowakowskim rozmawiał nasz reporter. Przypomnijmy, mieszkańcy marzą o tunelu pod torami. Co na to kolejarze? Sprawdzimy we flashu za godzinę. Minęła 14, a teraz krótko o tym, co w Poznaniu. Adam Banaszak, nowym dyrektorem Teatru Wielkiego imienia Stanisława Moniuszki, dowiedział się nasz reporter. Decyzję podjęto dziś po uzgodnieniu z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Banaszak jest doświadczonym dyrygentem i doktorem sztuk muzycznych, związanym wcześniej z teatrami w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Nowy dyrektor obejmie funkcję na 5 sezonów artystycznych. Pracę rozpocznie 1 września, a zakończy 31 sierpnia 2031 roku. Urzędnicy podpisali właśnie umowę na modernizację systemu PEKA, działającego od prawie 12 lat. O tym mówimy Wam dziś na naszej antenie. Co zauważą pasażerowie?
11: Zobaczą w pojazdach nowe kasowniki nowej generacji. Będą też wyposażone w czytniki kodów QR. Będziemy mogli skorzystać z taryfy przystankowej, czyli z te portmonetki. Taki przejazd opłacić kartą zbliżeniową lub urządzeniem. urządzeniem typu smartfon.
7: Mówił Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u. W ramach modernizacji wymiany wymaga ponad 5 tysięcy czytników w każdym poznańskim tramwaju i autobusie. Cały proces ma zakończyć się za około półtora roku. Wychodząc z domu, załóżcie coś cieplejszego. Termometry maksymalnie pokazują dziś 17, miejscami 18 stopni. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Na niebie do wieczora zachmurzenie zmienne z przewagą umiarkowanego. Miejscami może też przelotnie padać deszcz. Wieczorem jednak powinno się rozpogodzić i wtedy warto wyjść na spacer. Słońce zajdzie dziś o 21.14. W nocy zachmurzenie małe i 9 stopni.
12: Bez kawy? Nie jedziemy dalej, ale do tego. Milky, a jakże? I tak z przyjemnościami i hitami w głośnikach słuchacie RMF Max. Ania Wojtkowiak, witajcie, zostaję z wami do 17. Andy Dust czy Kungs? To jeszcze w pierwszym kwadransie. Dzień dobry po drugiej.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Kong, Stanelu Islandem. No nie sposób przy nich usiedzieć spokojnie. Zresztą dzisiaj te ćwiczenia tak zwane śródlekcyjne, śródzajęciowe są bardzo polecane. Dobrze jest wstać od biurka, trochę się porozciągać. Generalnie biometr niekorzystny, więc pomóżmy sobie aktywnością. Chociaż powiem szczerze, mood to jest bardziej taki, jak ostatnio powiedziała Maja Chwalińska. No teraz będę spać, teraz będę jeść. Więc dobre przyprawy do czwartku zaraz polecą z głośnika. Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku.
1: Reklama.
2: Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Szukasz najlepszego planu na wieczór? Na tarasie w Galerii MM rządzi letni klimat. Już w środę 10 czerwca kino letnie i seks w wielkim mieście. W czwartek kultowy pub quiz, w piątek miksuje DJ, a w sobotę grają Nati Flora i CZ. Sprawdzaj letnie oferty w naszych social mediach oraz na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
15: Czy w Poznaniu można mieszkać blisko miasta i blisko natury? Oczywiście, że tak. Już 13 czerwca od 10 do 15 odwiedź dzień otwarty osiedla Grunwald między drzewami od Ronson Development. Poznaj miejsce, gdzie zieleń, komfort i nowoczesna architektura tworzą przestrzeń do codziennego i wygodnego życia. Dwa pokoje już od 483 tysięcy złotych. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 15 ulica Kamiennogórska 7. Grunwald między drzewami. Miejsce, które daje oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
16: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
22: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
25: Poznaj 93,5 FM.

Błyszczeli z głośnika Gimp, Skukon, Jonathan, ty masz w RMF Max. Tymczasem co ma Donald Trump? Bo jedni mówią, że tupet, inni, że czelność, a jeszcze inni, że rozmach. Jednak mimo wszystko szykują się 80. urodziny Donalda Trumpa. 14 czerwca to będzie wydarzenie, jakiego jeszcze Ameryka nie widziała. Oktagon w ogrodach Białego Domu. Ja się nie dziwię, że zaproszony został prezydent Nawrocki, naprawdę. No, tym bardziej, że słuchajcie, 4000 miejsc przygotowano, żeby zasiadać i oglądać tę walkę w oktagonie. A najlepsze jest to, że z gabinetu owalnego będą wychodzić zawodnicy, żeby tę walkę stoczyć. Jak to było kiedyś, chleba i igrzysk, to teraz Trump zamienił to na popcornu i w wrestlingu. To Ed Sheeran.

0: RMF Max. RMF Max Poznań.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: 49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
8: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
7: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
8: To mi się podoba.
7: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
8: Wejdź na www.naramowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
15: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
16: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
17: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
22: Wychodząc z domu, załóżcie coś cieplejszego. Termometry maksymalnie pokazują dziś 17, miejscami 18 stopni. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Na niebie do wieczora zachmurzenie zmienne z przewagą umiarkowanego. Miejscami może też przelotnie padać deszcz. Wieczorem jednak powinno się rozpogodzić i wtedy warto wyjść na spacer. Słońce zajdzie dziś o 21.14. W nocy zachmurzenie małe i 9 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi.

Aloy Black i Hey Sun w RMF Max. No ja teraz w takim razie córki, synowie, bracia i siostry z mocną poradą. Za chwileczkę flash i będzie o tym, co najważniejszego dzieje się w naszej okolicy, ale tuż po 15 startujemy z rundą bonusową w naszej nowej zabawie o 25 tysięcy. RMF Max. Tego nie możecie przegapić. Wczoraj Patryk zgarnął ponad 14 tysięcy w naszej grze. Więc teraz bądźcie czujni, to modelki.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Mix Profeska.
5: Nikt nie gra lepiej.
4: Slay.
6: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
7: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
8: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
13: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
14: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, weekendy oraz święta, osoba towarzysząca pojedzie z Tobą za darmo.
13: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTN.
15: I po reklamie.
16: Studio RMF Max Poznań na zegarach 15. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Do końca dnia na północy i zachodzie kraju trzeba się spodziewać opadów deszczu, do tego silny wiatr. Jutro z kolei burze na wschodzie, na termometrach nie więcej niż 20 stopni. Cieplej ma się zrobić dopiero od środy. W przyszły czwartek na południowym zachodzie kraju możliwe nawet 30 stopni. I jeszcze szybko sprawdzamy najnowsze ceny paliw. Jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. Tańszy będzie olej napędowy, maksymalnie 6 zł 37 groszy.
17: Słuchacie RMF Max Poznań.
16: We fleszu RMF Max wracamy do Puszczykowa pod Poznaniem i przejazdu kolejowego, na którym w godzinach szczytu mieszkańcy tracą swój czas i nerwy. Rogatki w tym miejscu zamykają się średnio co kilkanaście minut. Mieszkańcy marzą o tunelu pod torami. Co na to kolejarze?
18: Zadania wybierane są w formie konkursowej na podstawie wielokryterialnej analizy. To znaczy po otrzymaniu zgłoszenia pod uwagę brane są takie takie czynniki jak m.in. liczba zdarzeń na danym przejeździe, prędkość pociągów na szlaku, na którym znajduje się dany przejazd, iloczyn ruchu na tym skrzyżowaniu czy jego usytuowanie. No i wymagana jest także akceptacja społeczna dla planowanej inwestycji. Obecnie weryfikujemy wnioski, które wpłynęły do nas w drugim etapie naboru do tego programu.
16: Mówił Radosław Śledziński z PKP PLK. O budowę tunelu pod torami walczą także mieszkańcy poznańskiej Starołęki czy Palędzia. Te inwestycje przeszły już pierwszy etap oceny wniosków. Minęła 15, a teraz o tym, co w Poznaniu. Chciała rozdzielić awanturujących się mężczyzn, a została przez jednego z nich uderzona. Do zdarzenia doszło dziś na przystanku tramwajowym Świętego Czesława. Motorniczej na szczęście nic poważnego się nie stało.
4: Mężczyzna, który uderzył motorniczą, został ujęty przez świadków tego zdarzenia. Po przyjeździe na miejsce policjantów został on zatrzymany. To 38-letni obywatel Węgier. W momencie zatrzymania był nietrzeźwy. 38-latkowi grozi zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Przypominamy, że motorniczy w trakcie wykonywania swoich obowiązków ma właśnie taki status.
16: Mówiła Anna Kluj z wielkopolskiej policji. We fleszu RMF Max teraz trochę sportu. Lech Poznań obronę tytułu mistrza Polski zacznie podobnie jak przed rokiem od meczu z Krakowią na własnym stadionie. Wynika z terminarza sezonu 2026-2027 piłkarskiej ekstraklasy. Mecz zaplanowano w sobotę 25 lipca. I na koniec tego flesza na bieżąco sprawdzamy sytuację na poznańskich drogach. W większym towarzystwie jedziemy już Lechicką i Niestachowską. Sporo aut także na Bałtyckiej Jana Pawła II, Bolesława Krzywoustego, Hetmańskiej i Królowej Jadwigi. I to wszystko we fleszu RMF Max w tej godzinie, a za pół godziny zapraszamy Was na mistrzowski flesz sportowy. Do wieczora na niebie w Poznaniu możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, umiarkowanego i dużego, a bliżej wieczora nawet małego. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale niewielkie. Na termometrach maksymalnie 17 stopni, wieczorem 14, a w nocy słupki rtęci spadną do 9 kreski. Jutro będzie cieplej, na termometrach 20 stopni, na niebie i słońce, i chmury, i przelotny deszcz też jest możliwy, a do kalendarzowego lata pozostało 11 dni.
17: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
19: To jest pogoda na poprawę kondycji. Bo albo trzeba trochę podbiec, żeby nie zmoknąć, albo trzeba było się nieźle nagimnastykować, żeby znaleźć kalosze i płaszcz. Niezbędne w wielu miejscach Polski dzisiaj. A tym, którzy biegną dziś od rana, powiem: dajcie se, rozciągamy teraz czas na przyjemności. Justin Bieber, za momencik Dawid Podsiadło, Ania Wojtkowiak. Cześć po 15.

0: szczęście, nie tylko przy Dawidzie, ale także z RMF Max. No umówmy się, bo jakbyście inaczej nazwali to.
1: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: Bardzo yes! się cieszę.
1: Patryk, jakie to uczucie?
2: Jestem przeszczęśliwy.
0: A jak? Patryk wygrał 14 483 zł. A dzisiaj do wygrania jest 25 tysięcy. I to od teraz startujemy z rundą bonusową, bowiem po 16 chcemy wam rozdać te pieniądze. Wystarczy otworzyć walizkę, w której schowaliśmy tę gotówkę. 25 tysięcy złotych. I jest tylko jedna rzecz, którą trzeba zrobić. Wysłać hasło MAX na numer 732703-69 z VAT-em. Skoro 25 tysięcy złotych jest w walizce, to a jak? Pomnóżmy 250 razy każde wasze zgłoszenie wysłane od teraz. 25 tysięcy na remont, na samochód, na zabieg, na wyjazd, na co tylko chcecie. 7327 SMS o treści MAX.
3: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Daj się zaskoczyć w Społem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami, Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z kartą lub aplikacją Społem. Więcej na spolem.poznan.pl. Społem. Tu kupuję.
10: Wiemy, co jest ekstra.
11: Co tego się słucha?
12: Co jest hitem?
13: To ma potencjał.

0: więcej na biletyna.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: Jeśli ktoś ma średni czwartek, to właśnie tak z Eminemem staramy się go odmienić. Abracadabra, czyli Houdini za nami w RMF Max. No tymczasem Juniorini, czyli Baron Trump, najmłodszy syn prezydenta Donalda Trumpa, idzie w ślady ojca, no i próbuje swoich sił w biznesie. Ma 20 lat i założył markę napojów Solos razem z grupą bliskich przyjaciół, także z Florydy rzecz jasna. Chłopaki w wieku od 19 do 23 lat, tak mniej więcej. No, napoje, słuchajcie. Ciekawe, czy będą gasić pragnienie tak samo, jak ojciec kończy wojny. Ja tylko w ten sposób chciałam przypomnieć o nawadnianiu. Pamiętajcie, to ważne. Weźcie sobie szklankę wody i do przodu.
1: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flash sportowy RMF Max. To już dzisiaj o 19.30 rozpocznie się oficjalna ceremonia otwarcia piłkarskiego mundialu 2026. To będą historyczne mistrzostwa. Zagra w nich 48 drużyn, do obejrzenia 104 spotkania. Niestety bez biało-czerwonych. Zespoły zostały podzielone na 12 grup, po 4 drużyny do rundy pucharowej według nowych zasad. Awansują po 2 najlepsze zespoły z każdej grupy oraz 8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Mecze będą rozgrywane w Meksyku, tu dziś o 21.00 gospodarze zmierzą się z RPA, ale także w Kanadzie i w USA. Mecz finałowy właśnie w Stanach 19 lipca. Na mundialu po raz pierwszy zobaczymy reprezentację Republiki Zielonego Przylądka, Curaçao, Jordanii i Uzbekistanu.

0: Kejza wyśpiewała I Can't Wait. No i na to czekaliśmy. My wszyscy, kolekcjonerzy plastikowych butelek. W Poznaniu powstał butelkomat, do którego można wrzucić jednorazowo nawet 100 butelek bez konieczności skanowania każdej z nich osobno. Yes! Chociaż jeżeli chodzi o dobrą kumulację w zarabianiu, to ja polecam oczywiście 25 tysięcy złotych od RMF Max. Jeszcze przez moment mnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy 250 razy, a po 16 25 tysięcy złotych do wzięcia. Max. Wystarczy chwycić za telefon i wysłać hasło Max w SMS-ie na numer 7327. 250 razy mnożymy każde zgłoszenie tylko do 15.50.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros z podpoznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
7: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla Was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slams Attack i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
9: Mix Profeska.
10: Nikt nie gra lepiej.
9: Slay.
11: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
12: Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. I po reklamie.
0: Do wieczora na niebie w Poznaniu możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, umiarkowanego i dużego, a bliżej wieczora nawet małego. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale niewielkie. Na termometrach maksymalnie 17 stopni, wieczorem 14, a w nocy słupki rtęci spadną do 9 kreski. Jutro będzie cieplej, na termometrach 20 stopni, na niebie i słońce, i chmury, i przelotny deszcz też jest możliwy, a do kalendarzowego lata pozostało 11 dni.
1: Hit na maksa!
15: RMF Max Poznań.

0: zupełnie jak nowy Faithless i New Religion z Bibi Rexą. A to jest też świetna nowość, planując wypad na wakacje, nawet taki króciusieńki. Proszę bardzo, nowa atrakcja turystyczna na Słowacji, labirynt jak odcisk palca. Wspaniała sprawa, słuchajcie, naprawdę uważam, że to jest doskonałe miejsce, żeby pojechać na wakacje, tak na 2 tygodnie, żeby się jakoś odnaleźć.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Tymczasem my wynajdujemy dla Was najlepsze świeżynki. To Jugel.

0: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Nadajemy się od rana.
2: To ci zrobi dobry dzień.
1: Siemano rano.
2: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Bezstresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Szukasz najlepszego planu na wieczór? Na tarasie w Galerii MM rządzi letni klimat. Już w środę 10 czerwca kino letnie i seks w wielkim mieście. W czwartek kultowy pub quiz, w piątek miksuje DJ, a w sobotę grają Nati Flora i CZ. Sprawdzaj letnie oferty w naszych social mediach oraz na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen. I po reklamie.
10: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 16. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Pato streaming będzie zakazany, tak dziś zdecydował Sejm. Chodzi o promowanie w internecie takich treści, które na przykład przedstawiają popełnienie czynu zabronionego. Kto nie zagłosował za ustawą?
11: Niemal cała Konfederacja, bo wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wstrzymał się od głosu. Przeciwko ustawie byli także politycy z ugrupowania Grzegorza Brauna i były polityk PiSu Janusz Kowalski. W trakcie debaty nad ustawą można było zakładać, że za będą niemal wszyscy posłowie.
12: To jest zjawisko bardzo, bardzo szkodliwa.
11: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
10: Tyle Kacper Wróblewski.
13: To jest RMF Max Poznań.
10: Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu, a w godzinach szczytu zaglądamy na drogi. W korku już Lutycka do Sytkowskiej, zwalniamy też na Lechickiej i Bałtyckiej, stoimy na Niestachowskiej i na Wawrzyńca, a także w okolicach Ronda Śródka i Kaponiera. W Poznaniu powstało Regionalne Centrum Komunikacji. To miejsce, gdzie osoby z trudnościami w porozumiewaniu się mogą liczyć na wsparcie. O szczegółach Przemek Wałczyński.
14: To drugie takie miejsce w Polsce i wsparcie dla osób, które na co dzień mają trudności z porozumiewaniem się. Od niedawna działa w Poznaniu przy ulicy Hallera. Pomoc znajdą tu m.in. osoby głuche, niewidome, w spektrum autyzmu czy z niepełnosprawnością intelektualną. Mogą korzystać z tłumacza języka migowego stacjonarnie albo online, a w nagłych sytuacjach działa również specjalna linia SOS pomagająca kontaktować się z policją, pogotowiem czy strażą pożarną. Centrum będzie również przygotowywać dokumenty w brailu, wersji audio i prostym języku łatwym do czytania. Jak podkreślają twórcy projektu, chodzi o jedno, żeby załatwianie codziennych spraw nie było dla nikogo barierą.
10: Minęła 16, a teraz wracamy do pływalni w Parku Kasprowicza, która zacznie działać od najbliższej soboty. Na terenie basenu będzie można korzystać z dobrze znanych atrakcji.
15: Jest punkt gastronomiczny, można tak naprawdę spędzić cały dzień, bo zakupując bilet na pływalnię letnią, nią możemy spędzić na tym bilecie cały dzień, nie ma ograniczeń czasowych. Oczywiście jedynym ograniczeniem jest moment, w którym opuścimy basen, bo już z tym samym biletem nie wyjdziemy ponownie. Walnie będą otwarte do końca wakacji, także bardzo wszystkich serdecznie zapraszamy do korzystania z tego letniego czasu.
10: Mówił Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Jeszcze w czerwcu ruszą także miejskie kąpieliska nad jeziorami. A z pływalni przenosimy się na plażę. Jutro w Poznaniu rozpocznie się turniej Lotto Plaża Wolności 2026. Rywalizację rozpoczną kwalifikacje z udziałem 108 zespołów, 72 męskich i 36 żeńskich na 6 boiskach. 7 najlepszych par z rankingu PZPS oraz 2 dodatkowe drużyny zagrają bezpośrednio w sobotnim turnieju głównym. Finały zaplanowano na niedzielę, a wstęp na turniej i trybuny jest wolny. Jeszcze dziś według synoptyków możemy liczyć na sporo przejaśnień. Bliżej wieczora powinno ich w regionie przybywać. Na termometrach jednak nie za ciepło, do 17 stopni. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, ciśnienie nadal wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym, a na termometrach 9 stopni. Jutro rano przywita nas słońce, które ma w planach zostać przez większość dnia, ale mogą mu towarzyszyć chmury. Na termometrach do 20 kresek.
16: To jest ważne ogłoszenie dla tych, którzy przyszli na 8 do pracy. Minęła 16. Juhu! Pewnie tak to powinno brzmieć, chociaż jeżeli nie trafiliście akurat na okno pogodowe, no to delikatnie mniejszy entuzjazm na wyjście z pracy. Ale odprowadzę was oczywiście do godziny 17 i będzie między innymi męskie granie. Ania Wojtkowiak, cześć. Rozdajemy w tej godzinie pieniądze, a zaraz zdradzę wam, dlaczego oglądanie mundialu może przynieść korzyści zdrowotne. Najpierw Anima.

spływa trochę szczęścia na człowieka przy tej piosence. Męskie granie orkiestra nareszcie w RMF Max. A jak was ciągnie do mundialu, no to tak, są dowody naukowe na to, że to może przynieść korzyści zdrowotne. Przede wszystkim, jak się obserwuje sport, to się aktywuje w mózgu obszar nagrody i przyjemności. A poza tym, no jakby poczucie wspólnoty też się wzmaga oczywiście, no bo najczęściej kibicuje się przecież razem jeszcze z kimś. No najczęściej, no z tym mundialem niekoniecznie tak musi być. Jakbym chciała być złośliwa, to bym powiedziała, że na pewno tych badań nie robiono na polskich kibicach, ale... Co ja tam będę? Wiem, że ziewanie też jest zaraźliwe, więc może wzmagać poczucie wspólnoty, a to na pewno będzie łączyć też polskich kibiców mundialu.

0: Rodrigo w RMF Max. Tak się pięknie dzięki niej zrobiło, że przepraszam, ale muszę wam to włączyć jeszcze raz.
1: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: Cholernie się cieszę. Jestem przeszczęśliwy.
0: No właśnie, za chwilkę rozdajemy pieniądze w RMF Max. Wczoraj Patryk zgarnął 14 483 zł, a dzisiaj można zgarnąć nawet 25 000. Nigdzie nie odchodźcie. Zaraz kolejne emocje w zabawie szyfr do wygranej.
3: Max. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
5: na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na mediaexpert.pl.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Szukasz najlepszego planu na wieczór? Na tarasie w Galerii MM rządzi letni klimat.

0: Sprawdzaj letnie oferty w naszych social mediach oraz na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami, Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem, tu kupuję.
3: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman, mistrzowie stylu od 40 lat.
4: Wielosztuki w RTV.

0: Witam ciebie serdecznie.
1: A nie wierzę, że jestem w radiu.
0: Jesteś w radiu i możesz wygrać 25 tysięcy. To są dobre informacje w ten czwartek o tej porze. Wystarczy, że otworzysz naszą walizkę z pieniędzmi. Otwiera ją czterocyfrowy szyfr. Rozpoczyna się od cyfry 6. I są jeszcze 3 cyfry do odgadnięcia, ale masz do wyboru 2 scenariusze. Albo odgadujesz te 3 cyfry tak po prostu. I jeśli ten szyfr otworzy naszą walizkę, wygrywasz 25 tysięcy, albo możesz ode mnie odkupić 2 cyfry z tego kodu, być pewna, ale mieć trochę mniej pieniędzy w walizce, no bo za tyle, za ile odkupujesz, tyle ja muszę z tej walizki wyjąć.
1: Może strzelamy.
0: Wow! Do odważnych świat należy. Wczoraj Patryk wygrał ponad 14 tysięcy złotych. No i dzisiaj ciekawa jestem, z jakim skutkiem otworzymy naszą zabawę szyfr do wygranej. Uliano, kod rozpoczyna się od cyfry 6, więc masz tylko 3 jeszcze do odgadnięcia. W takim razie, co mam wpisać do naszego zamka?
1: 7. 6, 7. Niech będzie po kolei 8.
0: Aha.
1: I 9.
0: To jest twoje ostatnie zdanie?
1: Myślę, że tak.
0: Dobra. Odważna Uliana z rozmachem wjeżdża w naszą zabawę szyfr do wygranej. Zatem wbijamy 6, 7, 8, 9.
2: Szyfr niepoprawny.
0: Ale moja droga, jest dobra informacja dla ciebie. 500 zł i tak dostajesz od nas. Gratuluję ci bardzo serdecznie tego popołudnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: No, dziękuję. Tak się trzeba bawić, no albo wszystko,
1: nie
0: albo
1: udało
0: nic.
1: Się. Fajnie, że i tak to się udało się wygrać.
0: No i dokładnie o to chodziło. Uliana dzisiaj wychodzi z 5 stówkami, a wy, jeśli chcecie wyciągnąć 25 tysięcy z naszej walizki jutro, wskakujcie koniecznie na rmfmax.pl i zgłoście się do zabawy Szyfr do wygranej.
3: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ten rytm troszeczkę może przypominać kapanie deszczu o parapet, ale żeby nie było, mamy dla was coś, co na pewno może was rozchmurzyć po 17:00. Bilety między innymi na Jasona Derulo, czyli na ING Silesia Beats w kanale nadawczym. Zostańcie koniecznie z RMF Max, a ja wam mówię papa, do jutra, słyszymy się znowu po 13:00. Ania Wojtkowiak, hej! Dziękuję za dzisiaj. Jeszcze chciałam powiedzieć, wracajcie suchą stopą do domu. Pa!
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
9: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano.
9: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
11: Miejsce, które kręci piękne historie? Poznaj osiedle Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer z własną salą kinową.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
7: I po reklamie.
8: Jeszcze dziś według synoptyków możemy liczyć na sporo przejaśnień. Bliżej wieczora powinno ich w regionie przybywać. Na termometrach jednak nie za ciepło, do 17 stopni. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, ciśnienie nadal wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym, a na termometrach 9 stopni. Jutro rano przywita nas słońce, które ma w planach zostać przez większość dnia, ale mogą mu towarzyszyć chmury. Na termometrach do 20 kresek.
9: RMF Max.
10: RMF Max Poznań.

0: Reklamy.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Na spotkaniu bratnich dusz tym razem stawią się Marlena Sojka i Jakub Norek, czyli Marley i Kuba.
3: Był kiedyś taki moment, że internet was prawie rozdzielił.
4: Myślę, że były takie momenty, jak nagrywaliśmy filmy na YouTubie.
5: Dlaczego wcześniej nie mówiliście o swoich zaręczynach?
2: Bratnie dusze, Haj Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
6: Reklama.
7: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami, Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem, tu kupuję.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
19: RTV Euro AGD.
20: Jak okazje?
19: To w euro!
20: Emocje rosną!
19: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam, jest 17. Znamy nazwiska tegorocznych laureatów honorowych Oscarów. Ogłosiła je Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jednym z nagrodzonych jest znany reżyser Ridley Scott.
1: 88-letni Ridley Scott, twórca m.in. Łowcy Androidów, był nominowany do Oscara za Gladiatora, za Helikopter w ogniu i nie zwalnia tempa, ma w planach nową ekranizację Wyspy Skarbów.
0: Kto jeszcze został wyróżniony?
1: To Glenn Close, słynna aktorka, 8 razy nominowana do Oscara. Znacie ją pewnie z filmów Fatalne Zauroczenie, 101 Dalmatyńczyków czy Żona. Floyd Norman był przez 65 lat związany z wytwórnią Walta Disneya. Pracował m.in. przy Śpiącej Królewnie czy Księdze Dżungli.
0: Tyle Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Modernizację przejdzie system PK. O tym mówimy Wam dziś na antenie RMF Max. Wiadomo już, że po wprowadzeniu zmian Waszym biletem będzie smartfon albo karta, którą zapłacicie. Za każdy przejechany przystanek zapłacicie mniej, ale uwaga, aby to zadziałało, przykładać trzeba zawsze tę samą kartę.
3: Warto pamiętać o tym, żebyśmy robili to tym samym urządzeniem w ciągu całego dnia. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że wówczas będziemy mogli korzystać z tych wszystkich przywilejów związanych z tą portmonetką, czyli będzie nam się liczyć suma opłat ponoszonych danego dnia, a jeżeli osiągniemy sumę, która jest równoznaczna z biletem dobowym, no to wówczas dalszych płatności po prostu nie musimy dokonywać. Także możemy korzystać z opcji tej przesiadkowej, czyli z kontynuacji naliczania opłaty w następnym pojeździe na następnej linii.
0: Mówił Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u. W sobotę będziecie mogli skorzystać już z basenów Parku Kasprowicza, ale także w czerwcu ruszą miejskie kąpieliska nad jeziorami.
4: Kąpieliska startują 20 czerwca, to jest sobota. Od tego dnia na naszych 4 kąpieliskach będą ratownicy, a więc będzie można się kąpać bezpiecznie, wiedząc, że obserwuje nas i dba o nasze bezpieczeństwo ratownik. Zapraszamy nad Rusałkę, nad Jezioro Strzeszyńskie i na 2 kąpieliska nad Jeziorem Kierskim, jedno w Krzyżownikach, drugie w Kiekszu. Będą one czynne od 10 do 18.
0: Mówił Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Sezon nad wodą potrwa do końca wakacji. A za niecałe 2 tygodnie rozpocznie się Festiwal Fantastyki Pyrkon w Poznaniu. W tym roku motywem przewodnim będzie kosmos.
5: Na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta projektowy ESA. Pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. I również w tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, pierwsza kobieta pilot amerykańskiego statku kosmicznego.
0: Mówiła rzeczniczka imprezy Sonia Kobylańska-Jóźwik.
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: Na większe pogodowe rewolucje nie mamy już dziś co liczyć. Do wieczora w Poznaniu możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego. Raz pojawi się więcej przejaśnień, drugi raz więcej chmur. Na termometrach maksymalnie okolice 16 stopni, wieczorem 14, a w nocy 9 kresek. Jutro będzie cieplej, na termometrach 20 stopni, na niebie i słońce, i chmury, i przelotny deszcz też jest możliwy. A do kalendarzowego lata pozostało 11 dni.

0: 4 po 17. Dzień dobry i podobno Natalia jest trochę zbyt radosna, tak mówią ludzie w redakcji. Co się stało, Natalia, jak to robisz?
1: Słuchaj, nie wiem po co.
0: Po co być radosnym, powiedz.
1: Nie wiem, ale jest fajnie.
0: Jest fajnie?
1: Jest fajnie.
0: Polecamy, spróbujemy to zrobić razem, bądźmy radośni razem, razem z Natalią.
1: To spróbuję na was, nie wiem, nakaszleć, nachuchać, żeby to na was też przeszło. Nie wiem, jak się tym zarazić, ale zrobię co w mojej mocy, żebyście się zarazili.
0: Wiktor Waligura, od tego zaczynamy. 4 pory roku. Michał Siwek.
1: I Natalia Kawałek. Ja już tańczę.
0: Ona tańczy. To jest radosna osoba. To jest promyczek w tym studiu.
1: Dzień dobry.
0: O to chodzi.

0: Taniec brzucha, jeżeli uskuteczniać, to do numerów takich jak ten Belly Dancer. Ja powiem szczerze, robiłam to przed chwilą.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kawałek.
0: I przyznam szczerze, mam nadzieję, że za chwilę zrobimy taki banger wspólnie, ja, Siwek i wy, że też będziemy tańczyć. Nie wiem, czy taniec brzucha, ale jakiś taniec będzie się dało do tego ułożyć.
2: Jak zawsze. Jak zawsze wieczorem w RMF Max zrobimy piosenkę i zrobimy ją z was. Znaczy z wiadomości, które od was dostaniemy. I tym razem o co my pytamy?
0: Pytamy o mundial. Pierwsze skojarzenie z mundialem. No niestety dzisiaj nie będzie, znaczy nie, dobra, będą jakieś inne tematy, ale dominować będzie mundial. Czy wam się to podoba, czy nie? Dziewczyny, panowie, wszyscy, którzy średnio są zainteresowani piłką nożną, damy sobie radę i tak będzie fajnie.
2: Damy sobie radę, będą odskocznie, to nie tak, że cały program o mundialu, ale tym razem pytamy o takie pierwsze skojarzenie z mundialem, jakie macie, bo u mnie oczywiście odpala się, ale że Dudka nie wzięli.
0: No!
2: To był Mundial 2006, pierwszy, który pamiętam jako dzieciak.
0: Słuchaj, możliwe, że to też gdzieś tam wpleciemy w piosenkę, ale właśnie, w tym momencie bardzo was prosimy, żebyście odpalili Messengera i na priv do RMF Max napisali. My te wiadomości wszystkie czytamy i bardzo was prosimy, żebyście właśnie napisali pierwsze skojarzenie z Mundialem. Postaramy się wszystkie te propozycje wcisnąć w piosenkę. Nie wiem, jak to zrobimy.
1: Hity, które nie dają zasnąć.

0: numerze Talk to You, no to my sobie do was teraz trochę pogadamy, bo słuchajcie, mamy temat, absolutną petardę. Myślę, że tutaj patriotyzm wzrośnie momentalnie od zera do setki w bardzo szybkim tempie.
1: Drodzy Państwo, chodzi o rosół.
0: To jest bardzo ważna rzecz.
1: Rosół to jest jakby ważki temat w naszym pięknym nadwiślańskim kraju i ten rosół wreszcie doczekał się godności i honoru oddanego mu należycie.
0: Znaczy jest szansa, że się doczeka godności, bo rosół i sposób jego podania może trafić na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO i to nie jest żart. Pałac, Muzeum Pałaców w Wilanowie ma właśnie taki projekcik, no bo rosół to jest, słuchajcie, coś więcej niż zupa.
1: Oni tak mówią, piękne hasło mają, że rosół to jest więcej niż zupa.
0: No bo jest, to jest styl życia, słuchaj, tak. To jest cała niedziela. No.
1: To jest również familiada o 14, to jest na dobre i na złe o 16, tak. A potem prace domowe trzeba odrabiać.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Trzeba przyznać, że w tym numerze też słychać stadion i piłkarskie emocje. Trips zrobił coś na mundial, śpiewa dla niego Mikolas. Polecam wam Hard to be Humble.
5: Top Dance Extra.
3: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
3: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
10: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
12: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
13: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
14: Znałem to już.
13: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
13: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy.
15: Świeże hity.
3: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
15: Tylko w RMF Max.
16: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
17: Czy w Poznaniu można mieszkać blisko miasta i blisko natury? Oczywiście, że tak. Już 13 czerwca od 10 do 15 odwiedź dzień otwarty osiedla Grunwald między drzewami od Ronson Development. Poznaj miejsce, gdzie zieleń, komfort i nowoczesna architektura tworzą przestrzeń do codziennego i wygodnego życia. Dwa pokoje już od 483 tysięcy złotych. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 15 ulica Kamiennogórska 7. Grunwald między drzewami. Miejsce, które daje oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
18: Citroen. I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM. Just keep watching.

0: ale Farb & Body Talk. My się już nagadaliśmy, teraz pora, żeby ekspert przejął mikrofon i co nieco wam opowiedział o ważnych sprawach.
1: Krzysiek Chwaliński w studiu i mistrzowski flash sportowy. Zaczynamy te mundialowe emocje. Będzie pięknie.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Jestem, dzień dobry. Za niespełna już godzina początek ceremonii otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Gwiazdą wydarzenia w stolicy Meksyku na słynnym Estadio Azteca będzie Shakira, która razem z Bernabojem wykona utwór Die Die.
4: Jest to stadion ikoniczny, ponieważ w 70 roku Pele, tak? W 86 Maradona, ręka Boga, gol stulecia.
3: Przypominała Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku. Zaplanowano również przemówienie ambasadorki turnieju Salmy Hayek. Swoje oficjalne otwarcia mundialu będą miały też Stany Zjednoczone i Kanada, bo te państwa, przypomnijmy, także gospodarzami tego wielkiego piłkarskiego święta, które niestety bez udziału kadry Polski. Po ceremonii o 21:00 mecz otwarcia Meksyk-RPA. Gospodarze w Mistrzostwach Świata zwykle wychodzili z grupy, ale odpadali w 1/8. Tak było 7 razy z rzędu. Teraz ma być zupełnie inaczej.
1: To może byśmy tą Shakirę zagrali, co? Tak, żeby poczuć już teraz, żeby wcześniej niż Meksyk odpalić już ten mundial w naszych sercach, co?
0: Jestem za.
1: No to też jazda, no? Proszę państwa.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Coś tam, że ona nie ma planu B, że on ma plan B. Fajna piosenka.
1: Ja zarejestrowałam najbardziej to, że jak ktoś nie ma biletu, to nie wraca. Ale też jest tak, że jak ktoś nie ma biletu, to nie jedzie na mundial na przykład.
0: To jest różnie z biletami właśnie. Bardzo. My też na przykład nie pojechaliśmy.
1: Ale jesteśmy z wami i kleimy dla was piosenkę o mundialu właśnie dzięki wam.
0: Piosenka o waszych skojarzeniach z mundialem już za momencik w RMF Max. Po drodze też prognoza pogody, więc zostańcie z nami.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mix Profeska.
5: Nikt nie gra lepiej.
4: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max. Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Pauli Leduchowskiej zagrają Mortal.
1: Zobacz jak to jest.
0: Wilki. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz miasta Malborka Marek Charzewski, partner trasy Wojanek i RMF Max.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Nadajemy się od rana.
0: To ci zrobi dobry dzień.
5: Siemano rano.
0: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Yes!

Na większe pogodowe rewolucje nie mamy już dziś co liczyć. Do wieczora w Poznaniu możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego. Raz pojawi się więcej przejaśnień, drugi raz więcej chmur. Na termometrach maksymalnie okolice 16 stopni, wieczorem 14, a w nocy 9 kresek. Jutro będzie cieplej, na termometrach 20 stopni, na niebie i słońce, i chmury, i przelotny deszcz też jest możliwy. A do kalendarzowego lata pozostało 11 dni.

0: więcej nam do szczęścia nie trzeba. Trochę turururu i świat jest od razu lepszy. To Milky, Just the Way You Are w RMF Max.
1: A ten świat, umówmy się, i tak nie był taki zły, bo dzisiaj dużo się dzieje na świecie. Mm-hmm. Dzisiaj startuje mundial, pytaliśmy o wasze skojarzenia z nim. RMF Max. I o tym piosenka.

0: Więcej żalu, żalu, żalu.
1: Hity na maksa.
2: No ja bym żałował, ja bym totalnie żałował, absolutnie. Drodzy Państwo, dziś 21. mecz otwarcia. Meksyk gra z RPA, a u nas usłyszycie wszystko o tym mundialu w mistrzowskich fleszach sportowych.

0: Dawid Podsiadło. No ładnie nam zaśpiewał. Na błysk wręcz bym powiedziała. Za chwilę na błysk najnowszy flash w RMF Max. Usłyszycie, co się dzieje na świecie, tak poza mundialowo, ale do mundialu jeszcze dzisiaj będziemy wracać na pewno.
1: Oprócz flesza, w którym dowiecie się, co słychać na mundialu w tej godzinie, umówmy się, że to będzie taka godzinka bez mundialu, dobra?
0: Okej.
1: Tak, żeby sobie odpoczęli ludzie.
0: Okej.
1: Trzeba odpocząć.
0: Brzmi jak plan, jestem za, no.
1: Nie można, nie można tylko mundialem żyć. Znaczy można, ale nie powinno się.
0: Ale nie trzeba.
2: Reklama. Truskawkowy sezon w pełni, a Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
2: Max robi mi dzień.
3: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
4: Mocne hity.
1: Byle do obiadu.
5: Najlepszy program do słuchania w pracy.
1: W tygodniu od 9 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
8: Szukasz najlepszego planu na wieczór? Na tarasie w Galerii MM rządzi letni klimat. Już w środę 10 czerwca kino letnie i seks w wielkim mieście. W czwartek kultowy pub quiz, w piątek miksuje DJ, a w sobotę grają Nati Flora i CZ. Sprawdzaj letnie oferty w naszych social mediach oraz na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroën.
14: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. We flaszu RMF Max teraz w pigułce o tym, co ważne w Poznaniu. Prezesi miejskich spółek w Poznaniu będą zarabiać mniej. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji Rady Miasta. Choć ostatnie zdanie należy jednak do prezydenta, to wiadomo, że sprzeciwu nie będzie. Obniżka ma obowiązywać przy powoływaniu zarządów na nowe kadencje.
2: Na pewno weźmiemy pod uwagę, by w takich spółkach jak Modern Trans, które działają na rynku konkurencyjnym z sektorem prywatnym, żeby te wynagrodzenia nie odbiegały od tego sektora prywatnego, ale też te sukcesy, które te spółki mają, no bo jeżeli dzisiaj Modern Trans ma wynik finansowy netto na poziomie podobnym do PESY, tutaj na pewno to nie będzie takiego działania, że wszyscy jakby równo zostaną tutaj potraktowani.
1: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. A gdyby tak jednym kliknięciem dało się załatwić tłumacza języka migowego, wezwać pomoc po wypadku albo przetłumaczyć urzędowe pismo na prostszy język, miejsce z takimi usługami właśnie otwarto w Poznaniu. Do środka zajrzał dla Was Przemek Wałczyński.
3: To drugie takie miejsce w Polsce i wsparcie dla osób, które na co dzień mają trudności z porozumiewaniem się. Od niedawna działa w Poznaniu przy ulicy Hallera. Pomoc znajdą tu m.in. osoby głuche, niewidome, w spektrum autyzmu czy z niepełnosprawnością intelektualną. Mogą korzystać z tłumacza języka migowego stacjonarnie albo online, a w nagłych sytuacjach działa również specjalna linia SOS pomagająca kontaktować się z policją, pogotowiem czy strażą pożarną. Centrum będzie również przygotowywać dokumenty w Braille'u, wersji audio i prostym języku łatwym do czytania. Jak podkreślają twórcy projektu, chodzi o jedno, żeby załatwianie codziennych spraw nie było dla nikogo barierą.
1: Mniej za podróż po mieście zapłacą osoby, które odwiedzają Poznań. Tak będzie po wprowadzeniu nowych kasowników w ramach modernizacji systemu PK. Do tej pory turyści zwykle kupowali bilety jednorazowe, a tańsza taryfa przystankowa wymagała posiadania plastikowej karty.
4: Nie będzie konieczności wyrabiania sobie karty PK, czy też kupowania jej. Po prostu będziemy mogli zapłacić zwykłą kartą zbliżeniową, przykładając ją do czytnika, tak jak to robimy z kartą PK.
3: To będzie działać we wszystkich pojazdach ZTM-u?
4: Tak, no we wszystkich pojazdach, które obsługują lub też będą obsługiwać linie organizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego. Dokładnie tak, ponieważ no, taryfa dotyczy wszystkich tych linii i na wszystkich taka funkcja musi być dostępna. Dlatego też jest to duże wyzwanie takie, można powiedzieć, logistyczno-infrastrukturalne.
1: Mówił naszemu reporterowi Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u. I na koniec tego flesza jeszcze o zmianach na ulicy Wawrzyniaka w Poznaniu. Dobiegają końca działania związane z konstrukcją jezdni. Teraz układana jest nawierzchnia i budowane zjazdy do posesji. Wkrótce zamontowane zostanie nowe oświetlenie, a ulica zyska kamienną kostkę i połączenie z trasą rowerową przy ulicy Bukowskiej.

0: Wieczór w Poznaniu całkiem przyjemny, miejscami z większymi przejaśnieniami. Na termometrach 15 stopni, więc wychodząc z domu warto założyć cieplejszą bluzę albo kurtkę. W nocy słupki rtęci spadną do 9 kreski, ale niebo zapowiada się z zachmurzeniem małym. Jutro od rana możemy spodziewać się sporej ilości przejaśnień, w dzień mogą pojawiać się chmury, a opad deszczu synoptycy przewidują dopiero wieczorem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Chwila po 18, my jesteśmy dobrze zatankowani kawą. Siwek tutaj jeszcze coś dotankuje i słuchajcie, jedziemy. Jedziemy z 18 i z atrakcjami, które dla was mamy, a trochę się tego nazbierało.
3: Ja tankuję cały czas, u mnie to jest, wiesz, rabatowe ceny za litr przez cały rok. 18.04, dzień dobry, Michał Siwek,
2: Natalia Kawałek i Bledka.

0: Vinay i I Was Made, cudowna energia w RMF Max, którą teraz przekuwamy, uwaga, uwaga, w rywalizację. Będą się ludzie...
1: bić.
0: Bić.
1: Bić.
0: Dobrze, że podrzuciłaś mi inne słowo niż to, które ja miałem w głowie.
1: Bo spojrzałam ci w oczy i widziałam tę gonitwę słów, niekoniecznie takich antenowych. Także tak, moi drodzy, chcemy z was zrobić prawdziwych VIP-ów, ludzi, którzy są bardzo ważni, bardzo very important, bo przed nami ING Silesia Beats. To już jutro się zaczyna w Chorzowie, no moi drodzy, Park Śląski, ale tam będzie gęsto od gwiazd, ale tam będzie pięknie i wspaniale. Mm.
0: To się zaczyna już jutro, a dziś, drodzy państwo, walczycie o wejściówki VIP. No takie rzeczy to nie jest tak, że to na ulicy leży. A nawet jakby leżało, to by bardzo dużo kosztowało, żeby to podnieść.
1: No właśnie, a w ogóle dostać coś takiego, a u nas możecie za darmo, tylko wcześniej musicie się troszeczkę popisać kreatywnością, później odrobinę wiedzą i jakoś to będzie.
0: Bo skoro wy będziecie very important person, jeżeli wygracie takie wejściówki, to wy nam powiedzcie, what is very important?
1: Yes.
0: What is very important? Proszę answer na Messenger RMF Max.
1: Please.
0: I wait very.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kawałek.
1: Jakby co, to można pisać po polsku.
0: Jak
1: śmiało.
0: What is very important? Messenger RMF Max.

0: Rytmiczne ruchy przód, tył, wykonywane mimowolnie przy tym numerze, to jest
1: niestety,
0: to jest jakby
1: z gardą,
0: tak, koniecznie z gardą. Dub Dogs i How Does It Feel za nami w RMF Max, jest 18:18.
1: A teraz, kto w Gdańsku na urlopie, ten powinien się dobrze po barach rozglądać. I ja nie mam tutaj nic złego na myśli, bo moi drodzy, siedzisz sobie spokojnie, a wtem do knajpy wchodzi Henry Cavill. Tak było wczoraj. Nawet się rozpisują o tym lokalne media, że do baru wszedł Superman, Wiedźmin i Nieśmiertelny, a barman zapytał, co podać, panie Cavill.
0: To jest śmieszne, to jest ładne. To ktoś tam bardzo kreatywnie, ładnie do tego podszedł. Ale hitem jest to, bo jak się wczytaliśmy w tą historię, to się okazało, że obsługa postanowiła na koniec tej nocy zapytać pana Cavilla
1: na początek,
0: zapytać go o dowód.
1: Widać po nim, że jest pełnoletni, więc no nie wiem, ja bym na przykład zrobiła tak samo, ale po to, żeby sprawdzić, czy na zdjęciu do dowodu wygląda tak koszmarnie jak wszyscy, czy tak pięknie jak zawsze.
0: To jest Superman, tam są wszystkie rzeczy możliwe. On może wyglądać nawet dobrze.
1: A myślisz, że Bicek się złapał na to zdjęcie do dowodu?
0: Jest tak wielki, że on się złapał na każde zdjęcie świata.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mix Profeska.
7: Nikt nie gra lepiej.
6: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
8: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
9: Zobacz. Znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
10: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
9: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
10: To mi się podoba.
9: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
10: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
11: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla Was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slams Attack i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
12: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
13: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano!
13: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
15: Miejsce, które kręci piękne historie? Poznaj osiedle Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer z własną salą kinową.
16: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10 tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
17: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Gipsku, Konjonatan i ty masz numer, który kojarzy nam się trochę z kultowym Candy Shopem, ale ma swój własny unikalny charakter. Ty masz za nami.
1: A przed nami kolejny mistrzowski flash sportowy. Krzysiek Chwaliński jest już z nami i teraz wam poopowiada wszystko, co ważne w sporcie.
2: Zanim wielka piłka nożna, to najpierw siatkówka. Polacy niestety przegrali finał ze Słowenią 2-3. Mecz Ligi Narodów to było spotkanie numer 2. W piątek biało-czerwoni zmierzą się z Japonią. Dokładnie. Meksyk kontra Republika Południowej Afryki wieczorem na Estadio Azteca. Pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata. Obie ekipy zagrały ze sobą ostatnio 16 lat temu i to również był mecz otwarcia mundialu, no tyle, że wtedy gospodarzem była RPA. Przypomina Patryk Serwański.
3: Na murawie padł wtedy remis 1-1. Gospodarze odpadli w fazie grupowej, Meksyk w 1/8 finału. Osobą łączącą wieczorny mecz z tym sprzed 16 lat będzie Javier Aguirre. Trener reprezentacji Meksyku w 2024 roku wrócił na stanowisko.
2: A ja przypomnę jeszcze, że wtedy w 2010 roku kibice RPA zasłynęli z bardzo charakterystycznego kibicowania. Ich trąbki przypominały dźwięk lecącego roju pszczół. Początek dzisiejszego meczu otwarcia o 21:00.
0: Z wspominaniem wuwuzeli jest dokładnie jak z wspominaniem surowego nauczyciela. Zapomnieliśmy już, jak bardzo nas denerwował. Ale dziękuję za to przypomnienie.

0: Brać bilety VIP na ING Silesia Beats. Jeszcze możecie wejść do zabawy, możecie wejść do tej gry.
1: Very important person ktoś yes. będzie. Very important. Dlatego też pytamy, co jest very important. Napiszcie na Messenger RMF Max. RMF Max. I ktoś, kto napisze najciekawiej, tak, że nam się najbardziej jakoś tak spodoba, to... To słuchajcie, no to ten ktoś dostanie szansę zawalczenia o te VIP wejściówki na ING Silesia Beats.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy,

0: Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie.

0: Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
0: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: 93 i 5 FM.
1: Wieczór w Poznaniu całkiem przyjemny, miejscami z większymi przejaśnieniami. Na termometrach 15 stopni, więc wychodząc z domu warto założyć cieplejszą bluzę albo kurtkę. W nocy słupki rtęci spadną do 9 kreski, ale niebo zapowiada się z zachmurzeniem małym. Jutro od rana możemy spodziewać się sporej ilości przejaśnień, w dzień mogą pojawiać się chmury, a opad deszczu synoptycy przewidują dopiero wieczorem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni.

0: Cudowny jest ten Teddy Swims. Klimat, energia i na 10 minut przed 19 to jest dokładnie to, czego potrzebujemy. Z nami Paulina, która będzie walczyła o wejściówki w VIP na ING Silesia Beats. Paulina, czemu jesteś przerażona?
1: Jestem przerażona, iż gdyż boję się, iż pomylę się tytułem albo jakim wykonawcą, ja już nie wiem.
2: Paulina, spokojnie, będzie dobrze. My wysyłamy do ciebie dobrą energię. Nie obiecuję, że będziemy podpowiadać, ale chyba nie będziemy specjalnie wredni. Takie mam przeczucie, że
0: dzisiaj
2: dobra energia od nas płynie, więc mam nadzieję, że będziemy tutaj z Michałem solidarni i że wszystko się dobrze skończy.
0: Tak. Trzymamy za ciebie kciuki. Naprawdę szczerze. My zawsze chcemy, żeby słuchacze wygrywali, ale no cóż, zasady też są twarde. Zasada w ogóle była taka, że trzeba było najpierw napisać, co jest very important. Także Paulinko, opowiadaj, co jest very important.
1: No, ja napisałam, że, no, że dla mnie są najważniejsi przyjaciele w danym momencie, a w tym czasie mój syn krzyczy, mamo, very important są glizdy, będzie rybu.
2: No, no tak, bo twój syn jest zapalonym wędkarzem, także słuchaj, te glizdy, jest szansa, że dadzą ci wejściówki VIP na ING Silesia Beats. Takie rzeczy się jeszcze nie działy na świecie nigdzie.
0: W sensie glizdy za bilety? My jesteśmy glizdami jakby?
2: Nie, to są te glizdy ze zgłoszenia. Już nie bierz do siebie, dobra, ja cię proszę. Rozumiem, Paulina, dla ciebie zadanie bojowe, rozpoznać cytaty. Dzisiaj to będą cytaty braci Kacperczyk, którzy występują na ING Silesia Beats, mają tam całą swoją scenę wręcz i zapraszają różnych gości. I to będą bracia Kacperczyk kontra bracia Golec. Kojarzysz braci Golec?
3: Kojarzymy.
2: No to super. No to mamy nadzieję, że pójdzie ci dobrze. Cytaty usłyszysz 3 i będziesz musiała rozpoznać, czy to bracia Kacperczyk, czy bracia Golec i przynajmniej 2 razy musisz dobrze odpowiedzieć. Trzymamy za ciebie mocno kciuki. Jesteś gotowa usłyszeć pierwszy fragment?
1: Tak.
2: No to lećmy.
4: Na billboardzie baba w samych gaciach.
0: Czy to są bracia Kacperczyk? Czy to są bracia Golec? Ten cytat, który przed chwilą usłyszałaś, pochodził z piosenki których z nich?
1: Kacperczyk.
2: Sprawdźmy.
5: Na billboardzie baba w samych gaciach.
2: A mieliśmy nadzieję, że to jedno będzie trudne, no?
0: To miało być to najtrudniejsze, także to już jest dobra informacja dla ciebie, że jeżeli to zgadłaś, no to dalej będzie tylko prościej. Powiedz szczerze, zgadywałaś?
2: Masz nosa, dziewczyno, masz nosa. No to jeden punkt jest na twoim koncie. Zawalczmy zatem o drugi, który da ci wejściówki VIP na ING Silesia Beats. Posłuchaj.
4: Ja nie jestem w ciemię bity, budowlankę znam i samemu burmistrzowi wstęgę przeciąć dam.
1: Ale to orkiestra.
0: Jakie pewne w ogóle
2: jakie
0: tutaj wejście.
2: Też, tak.
0: Na pełnej tak zwanej.
2: A jesteś pewna, że to nie bracia Kacperczyk?
1: Nie, bo Golca coś budowali.
5: Ja nie jestem w ciebie.
2: Tak jest, bracia Golec na antenie RMF Max, to też się nie zdarza często. I bracia Golec, no i te glizdy wcześniej, gwarantują ci bilety VIP na ING Silesia Beats.
0: Teraz już nie tylko glizdy są very important, ale i ty jesteś very important person, bo wejściówki VIP są twoje, więc ciesz się tak jak się cieszysz, bo ta twoja radość jest piękna. Zostawiamy cię z numerem Aloka Khalida, Dive Into Me. No i pytanie, czy ten wieczór może być jeszcze trochę piękniejszy?
2: Na pewno może. Już o to zadbamy jakoś.

0: I takie duety to my szalujemy. Tak, Alok i Kalic, to oni tuż przed 19 wbili się na antenę RMF Max. Piękne to było.
1: Szalujmy się. No.
0: Szalujmy się, kochani, tak jest.
1: Flash informacyjny i prognoza pogody z pełnym szalunkiem. Bądźcie z nami w RMF Max.
2: Reklama. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.

0: wartości od sklepu. Biedronka!
1: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
2: Wiemy, co jest ekstra.
3: Do tego się słucha.
4: Co jest hitem.
5: To ma potencjał.

0: Więcej na biletyna.pl.
1: Miejskiej dżungli promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
2: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dłużej.
1: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. We Flashu RMF Max teraz w pigułce o tym, co ważne w Poznaniu. Będą zmiany w systemie PK. Jak już Wam mówiliśmy, na ułatwienia mogą liczyć odwiedzający stolicę Wielkopolski. Do tej pory turyści zwykle kupowali bilety jednorazowe, a tańsza taryfa przystankowa wymagała posiadania plastikowej karty.
2: Chcemy przede wszystkim, żeby system był maksymalnie uproszczony, intuicyjny. Są po prostu takie oczekiwania pasażerów i to już od wielu, wielu lat, żeby taka funkcja była możliwa. I też bardzo ważne jest to, żeby dawać szansę każdemu, kto do nas przyjedzie, żeby bezpośrednio mógł korzystać z tych wszystkich dogodności systemu PK, z których korzystają mieszkańcy, bez konieczności dodatkowego zakupu karty. Osoba, która przyjeżdża do Poznania, no zwłaszcza w jakichś długich weekendach. Zakup karty na okaziciela nie jest niestety prosty.
1: Mówił Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u. Pada deszcz, a Wam za to płacą. Nawet 26 tysięcy złotych można dostać od miasta na łapanie deszczówki. Właśnie ruszył nabór do programu Zielona Retencja. Kto może zgarnąć taką kasę i jak to zrobić, to sprawdził Przemek Wałczyński.
3: To propozycja dla osób, które chcą zrobić coś dobrego dla swojego podwórka i przy okazji zatrzymać wodę tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Dotacje można dostać m.in. na zbiorniki do gromadzenia deszczówki, ogrody deszczowe albo zielone ściany porośnięte pnączami. Im więcej takich rozwiązań znajdzie się we wniosku, tym większa szansa na dofinansowanie. Osoby prywatne mogą otrzymać nawet 26 tysięcy złotych, a wspólnoty, spółdzielnie czy firmy nawet 90 tysięcy. Wnioski mogą składać właściciele nieruchomości, które znajdują się w granicach Poznania. To warunek konieczny. Miasto przeznaczyło na program ponad 1 300 000 złotych, a dokumenty można składać do końca czerwca, najlepiej elektronicznie.
1: Pozostajemy w temacie wody. Lubicie pluskać się w wodzie pod chmurką? Startuje sezon na letniej pływalni w Parku Kasprowicza.
4: Połowa czerwca to ten moment, w którym już poznaniacy się dopominają, dopytują o pływalnie letnie. Jako pierwsza wystartuje pływalnia Kasprowicza. Sobota 13 czerwca to ten dzień. Warto tutaj pamiętać, że przez pierwszy tydzień będzie pływalnia czynna od godziny 12 do 20, czyli nie od rana. Jeszcze jest taki rozruch, jeszcze są te prognozy i pranki takie trochę chłodniejsze, więc i też jeszcze trwa rok szkolny, więc przed południem ta frekwencja nie będzie taka bardzo duża.
1: Mówił Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Teraz trzymajmy kciuki za pogodę. I na koniec tego flesza jeszcze o muzyce, która wypełni Park Wilsona. Posłuchacie Mozarta i Vivaldiego. Nie zabraknie też muzycznych opowieści dla najmłodszych i niespodzianki na koniec. Muzyczne wydarzenie za tydzień w sobotę, 20 czerwca, start o 18, a wstęp jest wolny. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Noc w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem małym. Na termometrach zobaczymy 9 stopni. Padać nie będzie. Jutro w dzień możemy liczyć na słońce, któremu będą towarzyszyć chmury. Raz w większej, a raz w mniejszej ilości. Będzie cieplej. Na termometrach do 20 stopni. Weekend zapowiada się z pogodą w kratkę. Na niebie będziemy widzieli i słońce, i chmury, także opady deszczu, a w niedzielę możliwe są też burze.
0: W tej chwili Max nadaje.
5: Niecałe dwie godziny dzielą nas od meczu otwarcia na mundialu.
6: Mniej niż pół godziny do otwarcia samego. Nie, znaczy to otwarcie już jest.
5: To ono już trwa.
6: My nie oglądamy.
5: Co my robimy z życiem swoim, Natalia? Zaraz
6: piekło.
5: Włączamy. Ale słuchajcie, ważna sprawa jest, bo teraz musicie napisać, komu pod nieobecność Polaków na mundialu kibicujecie i dlaczego. I my wywróżymy ze słuchaczy, kto ten mundial wygra.
6: No to dawajcie, piszcie na Messengerze RMF Max.

0: W trakcie tego mundialu wszyscy będziemy Drakulami, będziemy po nocach siedzieć, leżeć i próbować oglądać to, co się będzie działo na drugim końcu świata. No taki nasz los.
1: Tak będzie. Ale jeżeli ktoś wam powiedział, że pierwszy mecz, mecz otwarcia o 21:00, okłamali was. Pierwszy mecz właśnie teraz w RMF Max to będzie mecz... mecz między Norwegią a Brazylią. Dzień dobry, Mirosław i Damian z nami,
2: siema,
1: czyli
2: siema.
1: Reprezentanci obu tych drużyn. Jesteście?
2: Oczywiście, jestem.
1: Damian?
3: Tak.
1: O, Damian,
0: dobra, mamy reprezentantów, tak. Nie wiem, czy wiecie, ale oficjalnie reprezentujecie te narody, bo zapytaliśmy, komu kibicują słuchacze RMF Max. No i różne wiadomości, różne pytania padały, odpowiedzi również, no i tak wyszło.
1: Najbardziej przekonywujący kibice, którzy uzasadnili swoje odpowiedzi, zostali zaproszeni. Tutaj mamy finałową czwórkę i słuchajcie, zrobimy taki turniej pomiędzy słuchaczami RMF Max i z nich wyłonimy zwycięzcę mundialu i zobaczycie, tak, że to się sprawdzi.
0: Słuchajcie, to nie chodzi o to, żeby ośmiornica wybierała, czy jakiś słoń. My wybierzemy teraz w RMF Max, kto wygra, kto będzie miał ten piękny puchar, trofeum i taki jest
1: pierwszy,
0: plan.
1: Pierwszy półfinał przed nami. Norwegia kontra Brazylia. Panowie, będziecie grali w kółko i krzyżyk, ale w głowie. Jako, że Norwegia jest niżej w rankingu FIFA, to Mirek będzie zaczynał. Musisz powiedzieć tam, prawy góra, lewy dół, gdzie zaczynasz swoje kółeczko?
2: Prawy góra.
1: Prawa góra, kółeczko.
0: Sama góra, okej. Okay.
1: Damian, gdzie dajesz krzyżyk?
3: Lewy dół.
1: Lewy dół. Mirek?
2: Prawy środek.
1: Prawy środek.
0: Mhm.
1: Damian, gdzie dajesz krzyżyk?
3: Prawa góra.
1: Nie można, już jest zajęta.
3: A to... No. Lewy środek.
1: Na środek krzyżyk daje Damian, a Mirek?
2: Prawy dół oczywiście.
0: No
1: i drodzy państwo, spektakularne zwycięstwo Norwegii, gratulujemy! Norwegia przechodzi dalej, wikingowie zwyciężyli z Brazylią.
0: Słuchajcie, takie rzeczy, jakby nigdy nie widziałam tak szybkiego meczu piłki nożnej. Gratulujemy Norwegii, gratulujemy kibicom, to było piękne.
1: Za chwilę drugi półfinał. Zostańcie z nami, kochani. A reprezentanci Norwegii i Brazylii zgarniają gadżety RMF Max.

0: 19.20 RMF Max i Mundial RMF Max, który trwa.
1: Skrytka numeru.
2: No, nie, rozłącz się, bo... O, właśnie.
0: Nie, no bo to się nie mogliśmy dodzwonić do jednego z uczestników, a tu pojedynek Hiszpanii z Francją przed nami, drodzy państwo. Trzeba będzie po prostu ten mecz przełożyć ze względu na warunki atmosferyczne.
2: Tak, ale znajdziemy odpowiednią murawę, na której będzie się dało rozegrać ten mecz. Odpowiednie kółko i krzyżyk zostanie rozłożone, także Hiszpanio, mam nadzieję, że odbierzesz wkrótce.
0: Hiszpanio, strzeż się, a wy możecie wciąż pisać, której drużynie na mundialu kibicujecie i którą chcecie reprezentować na mundialu RMF Max. Czekamy.
2: Są bardzo poważne rozgrywki, no.
0: Najpoważniejsze.
3: Max. Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Trzeba przyznać, że w tym numerze też słychać stadion i piłkarskie emocje. Trips zrobił coś na mundial, śpiewa dla niego Mikolas. Polecam wam Hard to be Humble.
6: Hop Dance Extra.
4: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Nadajemy się. Od rana.
4: To ci zrobi dobry dzień.
16: Siemano rano.
4: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
17: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
18: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
1: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
20: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
21: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
22: I po reklamie.

0: 19.30, najwyższa pora znów zerknąć na emocje mundialowe, bo to wszystko się zbliża wielkimi krokami.
1: A emocji już teraz jest dużo, a wszystko uporządkuje dla nas Krzysiek Chwaliński, mistrzowski flash sportowy. To już teraz w RMF Max. RMF
2: Max. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Przed nami ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata, które będą rozgrywane w USA, Kanadzie i w Meksyku. To będzie wielkie show wypełnione występami gwiazd. W meczu otwarcia o 21:00 Meksyk zmierzy się z RPA w Mexico City. Strefa kibiców wypełnia się fanami futbolu.
4: Dzisiaj w stolicy Meksyku zdominowanym przez meksykańskich kibiców. W zasadzie nie widać kibiców z RPA. Meksykanie chcą zwycięstwa i są przekonani, że to będzie długi wieczór i długa noc w Meksyku.
3: A z Meksyku mówił Paweł Żuchowski, to będzie największy mundial w historii. 48 drużyn grać będzie na 16 stadionach. Będzie można obejrzeć w sumie 104 spotkania. Zespoły zostały podzielone na 12 grup, po 4 drużyny. Do rundy pucharowej według najnowszych zasad awansują po 2 najlepsze zespoły z każdej grupy oraz 8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc. A szkoda tylko, że na tym mundialu nie zobaczymy biało-czerwonych.
0: No szkoda, 104 mecze to jest strasznie dużo, trzeba to sobie jakoś dozować, bo łatwo będzie przedawkować ten futbol, ale emocje...

0: Dziś cały świat żyje startem mundialu, a my sobie robimy swój mundial RMF Max i słuchacze kibicujący poszczególnym reprezentacjom reprezentują je tutaj na antenie, walcząc o tytuł Mistrza Świata.
1: No i jak to było? Norwegia wygrała z kim?
0: Z Brazylią. W finale.
1: Francja spotkała się z Hiszpanią, tylko że właśnie Hiszpania oddała walkowerem, więc za chwilę robimy finał. Norwegia, Francja na naszej antenie.
0: Epicki finał mundialu.
1: Max. Zostańcie blisko, żeby się przekonać, kto wygra. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Noc w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem małym. Na termometrach zobaczymy 9 stopni. Padać nie będzie. Jutro w dzień możemy liczyć na słońce, któremu będą towarzyszyć chmury. Raz w większej, a raz w mniejszej ilości. Będzie cieplej. Na termometrach do 20 stopni. Weekend zapowiada się z pogodą w kratkę. Na niebie będziemy widzieli i słońce, i chmury, także opady deszczu, a w niedzielę możliwe są też burze.

0: Słuchajcie, siedzimy sobie w studiu RMF Max i oglądamy pierwszą z trzech ceremonię otwarcia Mundialu 2026, ale jako, że RMF Max musi być wszędzie pierwszy, to my sobie chcemy rozegrać finał. Za nami dwa półfinały. No i takim to sposobem Michał, reprezentant Francji, spotyka się w tym momencie z Mirkiem, reprezentantem Norwegii. No i zobaczymy, kto wygra ten mecz.
1: Drużyny na boisku, tak? Mirku, obecny?
2: Jestem.
1: I Filip z Michałem, bo tutaj jest dwuosobowa drużyna, tata i syn, reprezentanci Francji. Dzień dobry.
2: Jesteśmy.
1: Czeka nas mordercza rozgrywka w kółko i krzyżyk o Mistrzostwo Świata RMF Max. Kurczę, no bo tu musimy zdecydować teraz, kto zacznie. To są bardzo istotne rzeczy.
0: Francja wygrała walkoverem, więc ja proponuję, że skoro oni jeszcze nie zdążyli wybiec na boisko, to niech wybiegną jako pierwsi.
1: Wspaniała inicjatywa. Francjo, zaczynaj. Gracie w związku z tym kółkiem. Gdzie stawiacie swoje kółko?
2: Środek.
1: Mirku,
0: mocna propozycja.
1: Jak odpowiada Norwegia?
2: Lewy środek.
0: Lewy środek, okej.
1: Okay. Co na to Francja?
2: Prawa góra.
1: Jak odpowiada Norwegia?
2: Lewy dół.
1: Lewy dół?
2: Tak.
0: Robi się interesująco.
1: Kluczowy moment na połowie Francuzów.
2: Lewa góra.
1: Obrona w ostatniej chwili, drodzy państwo. Co na to Norwegia?
2: Górny środek.
1: Górny środek.
0: Aha.
1: Boże, jakie to są emocje.
0: A co na to Francja odpowiada?
2: I prawy dół.
1: I prawy...
0: Tak, widzisz co? Ty widzisz, co się wydarzyło? Mamy zwycięzców Mundialu RMF Max. To jest ten moment, kiedy możemy oficjalnie ogłosić. To jest fenomen socjologiczny, słuchajcie. Francja wygrywa Mundial.
1: Słuchajcie, pierwszy mecz Mundialu jeszcze nie został rozegrany, a my już wiemy, kto go wygra. Tylko w RMF Max takie rzeczy możecie...
0: Francja, gratulujemy.
1: Dzwonić do znajomych, mówić... że to już jest pozamiatane. Tu się już nic więcej nie wydarzy. Drodzy państwo, Francja, zwycięstwo Mundialu. Dziękujemy bardzo. Bob Sinclair i Kaiza w RMF Max, I Can't Wait. I za 9 minut 20.
0: Wow.

0: Mundial ma opóźnienie. Tam teraz gra Shakira. A u nas Shakira już była.
1: U nas już była Shakira, u nas już nawet finał mundialu był. Nie, tak zupełnie poważnie, to mecz otwarcia zaczyna się za godzinę, a obecnie trwa ceremonia otwarcia. Jeżeli ktoś lubi pooglądać również tę artystyczną stronę wielkiego turnieju, to zapraszamy, transmisja już trwa.
0: A dzieje się, jest ładnie, jest wzruszająco, także totalnie polecamy. Ale jednocześnie polecamy zostać blisko RMF Max, bo za chwilę Graba będzie miał dla was najlepszą dyszkę, a po drodze jeszcze sprawdzimy, gdzie imprezować, także w ogóle będzie super.
1: Dzięki za dziś. Michał Siwek,
0: Natalia Kawałek, pa!
2: Czwartek, czwartunio, to co robicie w weekend? Może dzisiaj studencki czwartek? Tak prezentuje się X-Demon, bo w czwartki grają studencko. World Cup X-Demon to najbliższy piątek w tym tygodniu. Tak, już jutro będą pogrywać na Paderewskiego właśnie World Cup i zapraszać na dwie sale taneczne. Przywiązujemy dużą wagę do kreowania odpowiedniej atmosfery, dlatego bardzo dbamy o selekcję na wejściu, tak piszą, to a propos X-Demona. Dobra selekcja, świetna muzyka, jeszcze lepsza selekcja muzyczna to Bartez i Pequeno. Najbliższa sobota w klubie Słodownia na minus jeden Starego Browaru. Słodownia mocno prezentuje się na najbliższą sobotę Bartesem i This Is My House, a kolejne sobotnie wieczory także bardzo wyjątkowe. Konga, i to Maleo Konga, pojawi się na imprezie Konga High 20 czerwca, a później sobota należy do otwarcia sezonu letniego do Nivalda i do Bartesa. Grają Night Call, a impreza 27 czerwca. Wcześniej jeszcze, już w najbliższy piątek, bardzo fajne miksowanie DJ Leaf i DJ Rach, czyli goście ze Stanów Zjednoczonych, muzyka R&B.
3: Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Miejsce, które kręci piękne historie? Poznaj osiedle Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer z własną salą kinową.
11: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
12: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Trwa ceremonia otwarcia 23. Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W Meksyku na słynnym Estadio Azteca wielkie show potrwa aż do meczu otwarcia między Meksykiem i RPA. To pierwsze starcie. Rozpocznie się o 21. Pozostałe dwie ceremonie odbędą się przed pierwszymi meczami pozostałych krajów gospodarzy, czyli Kanady i Stanów Zjednoczonych. Pod wieloma względami będzie to rekordowy mecz.
2: 48 reprezentacji, 104 mecze, 16 stadionów i aż 3 kraje gospodarze. Nigdy wcześniej mundial nie był organizowany na tak ogromną skalę.
1: W Meksyku jest Paweł Żuchowski, a my przypomnijmy, że tytułu mistrzowskiego będzie bronić Argentyna.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Spokojnie, jeśli chodzi o mundial, jeszcze nie było pierwszego gola, jeszcze nie grają, za to my już pogramy najlepsze kawałki przed wakacjami. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max. Dużo ciekawych nowości, muzyczne premiery. No i od razu nowość na miejscu 10 to DJ Hurzel, który właśnie tak zaczyna lato i wakacje. Gościnnie Ultra na T w numerze Moving to the Sun. RMF
4: Max 10, numer 10.

0: House lubi trance, świetnie miesza, dobrze tańczy i jest na liście Hot Bands. Premiera tego tygodnia. John Sabit i Julia Church czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl dla Shades of Blue. Jeden z najlepszych, moim zdaniem, kawałków od Johna przez ostatnie tygodnie. Może jutro już w zestawieniu. John Sabit wkrótce w Polsce na imprezie Estate of Trance Armina van Burena. A u nas na 9 przy czwartku dobre bity od Gipsa, jego win.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Sponsorem listy Hop Bands jest organizator Garden Festival Wronki. 9 numer

Dawaj, dziękuję za wasze głosy w Polsce. No i mamy debiut w tym tygodniu, miejsce 8, jej Drop Dead. Mam też dla was nowość od Meduzy. Chłopaki wracają. Po wielu sukcesach proponują nam numer Zrani. Do tego tańczymy w tym tygodniu. Silence. Też czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.

0: Daigo kończy dzień na miejscu 7 listy Hobbens. On też będzie oglądał mundial, no bo przecież reprezentacja jego kraju, Norwegia, gra na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Pierwszy mecz z Irakiem w najbliższą środę, a później w drodze do wyjścia z grupy ewentualnie jeszcze Francja i Senegal. Na pewno nie będzie łatwo. Mundial startuje dzisiaj wieczorem, a my startujemy do szóstki za chwilę na tej pozycji. Holendrzy, Anata, Słoneczne Hausy w numerze Talk to You. Max.
1: Sponsorem listy Hobbens jest organizator Garden Festival Wronki.
2: Sponsorem programu Hobbens jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
10: Dla ciebie 500 zł.
11: Dziękuję w takim razie.
9: Do zgarnięcia 25 tysięcy zł. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS od treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
18: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
19: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
20: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
21: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
22: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
23: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
24: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
19: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
25: Siemano rano!
19: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
26: Miejsce, które kręci piękne historie? Poznaj osiedle Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer z własną salą kinową.
27: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra. Sigramax. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
0: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxindramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
3: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
14: Poznań 93 i 5 FM.
25: Six. Numer 6.

Kogo trzymamy kciuki na mundialu? Jak nie za Brazylię, no to może za Niemcy. Tak jak Robin Schulz, jako Niemiec, na pewno będzie kibicować. Jego nowość przed chwilą w RMF Max, Better Times, rzeczywiście przypomina trochę pewien hicior, który lata temu pokazał David Guetta. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bands. Idzie mu coraz lepiej. Może wróci na miejsce pierwsze, bo już tam był. To Alok i jego Dive Into Me.

Alabama, amerykański stan, który może warto odwiedzić. Alabama ten to numer, który czeka na wasze głosy. W tym tygodniu na liście Hot Bands amerykański DJ Moonlight i Fordo. Alabama ten czeka pod rmfmax.pl. Komu się wkręciło, kto głosuje na hop? Na miejscu trzecim dzisiaj Alok i Khalid, Dive Into Me. Dwójka należała do Dawida. Dawida Podsiadło oczywiście, jego sezon. A kto jest najlepszy? I tutaj niespodzianka, historia się powtarza. Po latach, po sukcesie w internecie Justin Bieber i Nicki Minaj wracają na miejsce pierwsze. Beauty and the Beat tworzy historię i mamy nową jedynkę. RMF Max. One. Numer jeden.

0: Polish Believers, możecie świętować. Justin Bieber i Nicki Minaj wracają na miejsce pierwsze listy Hot Dance. Ciekawe, jak będzie jutro. Zostańcie z RMF Max, wracam z nowościami, z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Czwartek, czwartunio, to co robicie w weekend? Może dzisiaj studencki czwartek? Tak prezentuje się X-Demon, bo w czwartki grają studencko. World Cup X-Demon to najbliższy piątek w tym tygodniu. Tak, już jutro będą pogrywać na Paderewskiego właśnie World Cup i zapraszać na dwie sale taneczne. Przywiązujemy dużą wagę do kreowania odpowiedniej atmosfery, dlatego bardzo dbamy o selekcję na wejściu, tak piszą, to a propos X-Demona. Dobra selekcja, świetna muzyka, jeszcze lepsza selekcja muzyczna to Bartez i Pequeno. Najbliższa sobota w klubie Słodownia na minus jeden Starego Browaru. Słodownia mocno prezentuje się na najbliższą sobotę Bartesem i This Is My House, a kolejne sobotnie wieczory także bardzo wyjątkowe. Konga, i to Maleo Konga, pojawi się na imprezie Konga High 20 czerwca, a później sobota należy do otwarcia sezonu letniego do Nivalda i do Bartesa. Grają Night Call, a impreza 27 czerwca. Wcześniej jeszcze, już w najbliższy piątek, bardzo fajne miksowanie DJ Leaf i DJ Rach, czyli goście ze Stanów Zjednoczonych, muzyka R&B.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Nadajemy się. Od rana.
5: To ci zrobi dobry dzień.
6: Siemano rano.
5: Zabawa i dobry humor na start.
7: Wstawaj, nie udawaj.
5: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Najlepiej słuchać w pracy.
14: Max robi mi dzień.
15: Max robi robotę. Yeah!
13: Od tego jesteśmy.
16: Mocne hity.
13: Byle do obiadu.
17: Najlepszy program do słuchania w pracy.
13: W tygodniu od 9 w RMF Max.
18: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
20: Barbara, kupiłem taniej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
21: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
22: Mix Profeska.
23: Nikt nie gra lepiej.
22: Slay!
13: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
24: Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
22: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
4: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Rozpoczyna się mecz Meksyk-RPA. To pierwsze spotkanie piłkarskiego mundialu 2026. Kibice gospodarzy mają nadzieję, że ich drużyna zrzuci klątwę czwartego meczu. Meksyk na kolejnych mistrzostwach regularnie wychodził z grupy, ale odpadał w 1/8 finału.
5: Stało się to narodową piłkarską obsesją i źródłem żartów, frustracji oraz poczucia niespełnionych ambicji. Dlatego kibice nie mówią o niczym innym, tylko o powstrzymaniu klątwy. Słyszymy wiele optymistycznych prognoz, że Meksyk dotrze do półfinału, że pójdzie dalej. Przywozimy dobrą energię, nadchodzą dobre rzeczy i musimy wspierać Meksyk, powiedział kibic z Tijuany.
4: Paweł Żuchowski spotkanie będzie oglądać w Meksyku, a my przypomnijmy, tytuł będzie bronić Argentyna.

Sorry Papi, tak będzie brzmieć się tegoroczne lato. Topic i Becky G. Nasza nowość jeszcze z listy Hobbence. Przemek Grabowski, witajcie po 21. No i wystartował mundial. Czy zrobiło się jakoś tak spokojniej na ulicach? Nie wiem, trzeba by to sprawdzić. W nocy na pewno nie pośpimy, bo większość najciekawszych spotkań będzie odbywać się późnym wieczorem, albo po prostu w środku nocy, albo bardzo wcześnie rano, tak przy wschodzie słońca. Rej raczej się tym nie przejmuje. Piłka nożna to nie jest jej domena, za to mikrofon oczywiście tak. Rej, where is my husband?

Bardzo chciała śpiewać, ale nie wiedziała jak zacząć. No to występowała jako kelnerka w Los Angeles. No i w końcu nagrała swój pierwszy singiel Ava Max, przed chwilą jej Salt. Mam dla was nowość, którą polecam w RMF Max. Już tak powoli na wakacje. To Fukaj i Liwka, chyba znacie, kojarzycie i lubicie. W projekcie Enklawa jest tutaj dużo energii. Polecam wieczorowo. Fukaj, Liwka i Enklawa. Chcę więcej. RMF.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Słoneczna energia, czyli Rumors. Mamy czwartkowy wieczór. Kto myśli już o niedzieli, no to może w niedzielę na obiad ponownie rosół, bo co się okazuje, że polski rosół, nie wiem czy słyszeliście, może trafić na listę UNESCO, albo UNESCO, jak wolicie. Potraw takich, wiecie, wyjątkowych, o których świat zawsze musi pamiętać. Wiadomo, nasz polski rosół zawsze najlepszy. Aż zrobiłem się głodny i nie mogę już się doczekać, kiedy będzie niedziela i będzie rosołek.
1: RMF Max. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mix Profeska.
5: Nikt nie gra lepiej.
4: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
6: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowid.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: I po reklamie.

0: dowozi.
1: Ale akcja!
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa. Please just rewind, let me show you to the max.

Pierwszy raz Damianu Dawid. No i dzisiaj jest ten pierwszy raz. Pierwsza osiemnastka, nie ostatnia, naszej słuchaczki Angeliki. Wszystkiego najlepszego. Zostawiajcie życzenia dla przyjaciół, dla najbliższych na rmfmax.pl. Angelika ma dzisiaj swoje urodziny na maksa. Wyjątkowe, droga Angelo. Z okazji wejścia w dorosłość twoje psie psiułki, przyjaciółki życzą odwagi do spełniania marzeń. No i niezapomnianych przygód w najbliższe wakacje. I ludzi, którzy zawsze będą przy tobie, tak jak twoje dziewczyny z klasy. Wszystkiego dobrego i dla Angeli i dla przyjaciółek na świętowanie Roxy White, chciałam ciebie więcej.

jak on się cieszył, kiedy trafił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Andy Dust i Zokaria, a teraz duet, który też szybko pojawił się na szczycie zestawienia i mogą tam wrócić. To duet, którego nikt się nie spodziewał, chociaż robili sobie często zdjęcia wspólnie. Martin Garrix i Ed Sheeran mijali się na największych scenach, ale w końcu spotkali się właśnie przy tym numerze. To się jednak wydarzyło. I leci teraz w RMF Max. Repeat it.

0: Ja wiem, że jak ktoś nie jest fanem, to ich pseudonimy mogą brzmieć trochę egzotycznie. Gibbs, Kukon i Jonathan, ale jeżeli ktoś jest fanem, to na pewno ma tutaj swojego faworyta spośród tych trzech. No właśnie, kto wypada tutaj najlepiej? Czekam na wasze komentarze, głosując na liście Hobby and rmfmax.pl po 22. kawałek, który też ma szansę na jedynkę w tym tygodniu. Od braci z Brazylii Dub Dogs wracają w numerze How Does It Feel?
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
4: Dla ciebie 500 zł.
5: Dziękuję w takim razie.
3: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
18: I po reklamie.

Dogs odświeżają stare sample w klubowym bicie How Does It Feel? Przemek Grabowski, witajcie po 22. To jest czas wielu biwaków, tak przed końcem roku szkolnego. Często jeździ się na biwaki, no to ja trzymam kciuki za pogodę na biwaku, żeby nie tylko padało dla wszystkich na biwaku z RMF Max o tej porze. Kongs i Galaxy, no po 22 na biwaku to oczywiście, że jeszcze się nie śpi, no gdzie, no ja...

Fireball, Pitbull i John Ryan. Pitbull robi imprezy w Europie. Będzie w Warszawie. Kto się wybiera? Ale będzie też w Londynie wakacyjnie. No i chce pobić rekord Guinnessa łysych fanów Pitbulla w Hyde Parku 10 lipca. Każdy może się zgłosić, a nawet Pitbull szuka wolontariuszy, którzy mogliby pomóc w pobiciu tego rekordu Guinnessa. Myślę, że się uda. Teraz również rekordowy DJ Marshmello. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Where we go?

Dopóki się nie znudzisz, Miu i Zalia, jeden z największych polskich hiciorów ostatnich miesięcy. I myślę, że chyba rozpoznalibyście od razu po pierwszej nutce, jak jest. A kto czuje się muzycznym mistrzem, no to zapraszam, bo mamy nowe, także ciekawe muzyczne quizy na rmfmax.pl. Kto rozpozna wszystkie kawałki w naszym quizie po pierwszej nutce, kto będzie najlepszy? Sprawdzimy to dzisiaj wieczorem.

Mam talent, Kasperczyk i Vito Bambino. Teraz hicior mundialowy. Będziemy tego słuchać wieczorami w trakcie mundialu. I tak dzisiaj się zastanawiałem, no jak to jest, jak to możliwe, że na przykład drużyna Iraku jest na mundialu, a Polaków tam nie ma. No nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Może następnym razem. Teraz właśnie ta mundialowa piosenka śpiewa Shakira. Jest tutaj także Burna Boy, a wszystko produkuje sam Ed Sheeran. Naprawdę, really. Daj, daj.

Piękna i Bestia po latach wraca na miejsce pierwsze listy Hot Dance, tak? To oficjalnie jedynka dzisiaj. Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer wraca na szczyt. Wszystko po sukcesie w internecie i oczywiście po festiwalowych występach Justina Biebera na festiwalu Coachella. Justin pokazał, że można zrobić show grając piosenki z YouTube'a. Można, można. Mamy 2026. Liczą się kreatywne pomysły. Teraz modelki. Może to one wrócą w weekend na miejsce pierwsze listy Hot Dance. Lubię cię jak lato.

0: Czy znacie takiego holenderskiego wariata pod pseudonimem Fatima Yamaha? No brzmi egzotycznie, prawda? Bo to przeróbka What a Girl to Do właśnie tego Holendra Fatima Yamaha. To inspiracja dla Aloka w numerze Dive Into Me. Może jutro będzie ponownie jedynka na liście Hot Bands. A ja wracam z kolejnymi nowościami wieczorowo. Jest to nowy Teddy Swims. Świetnie śpiewa w numerze Mr. Know It All. To przed wami...
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.

Nasza nowość w RMF Max. Mr. Overall ma głos, który kruszy beton. To Teddy Swims. I rozwiązano zagadkę, dlaczego Teddy Swims. Swims, bo to skrót od Someone Who Isn't Me Sometimes, czyli pierwsze litery S, W i M, S. No i Swims. Jesteśmy mądrzejsi, proszę bardzo, nie ma za co. Za chwilę pauza w słonecznym, house'owym Magnetic, teraz Ed Sheeran wieczorowo.

TikTok on the clock, to Kesha. Mam dla was nowość. Wraca DJ Yearbox, który swój pseudonim wziął od pudełka. No dlatego Yearbox, box jak pudełko, to było pudełko pełne kaset znalezione na strychu dziadka. Jest taka legenda, że to właśnie tam odkrył swoją miłość do muzyki elektronicznej, no bo dziadek nagrywał hiciory Italo Disco, Jean-Michel Jarre, wiecie, takie klimaty. No i zakochał się w takich produkcjach. Yearbox wraca, mam dla was nowość, Babylon.

Cały czas Oskar Cymbs wieczorowo w RMF Max. No i leci czas i żeby zleciało szybko do premiery kolejnych odcinków Rancha. Ja wiem, że wszyscy oglądają, tylko nie wszyscy się czasami przyznają. Ja też nie mogę się doczekać w gruncie rzeczy. No i wiadomo, że już się tam wszystko kręci. Halo, halo, czy są z nami fani serialu Rancho? Kto czeka na premierę? No to wyczekując posłuchamy kolejnego klubowego bitu. Anima już niedługo w Polsce i teraz wieczorowo w RMF Max. Jego Beautiful.

Tańczę, to Klaudia Sadownik, wieczorowa w RMF Max. No i będziemy tańczyć. Gdzie? W Malborku. Kiedy? W sobotę. Dlaczego? No bo przecież w sobotę w Malborku, kolejny przystanek naszego lata na maksa. Wjeżdżamy tam z naszą radiową sceną, z gwiazdami. Będzie nasza radiowa ekipa. Będą relacje także na Instagramie. Zdjęcia z ostatnich imprez sprawdzicie na Insta, ale także na rmfmax.pl. No i w Malborku na naszej scenie na żywo Wilki, Mortalcio, ale także Ola Bieniasz z RMF Max, która zagra specjalny DJ set z największymi hiciorami z RMF Max. Wszyscy jesteście zaproszeni. Widzimy się w Malborku w sobotę.

Chłód to Asia Tomasik w RMF Max. No właśnie, czy w wakacje czeka nas przede wszystkim chłód? Sprawdziłem prognozę długoterminową. Dzisiaj wieczorem i w nocy w wielu miejscach rzeczywiście chłodniej, ale po weekendzie idą zmiany, będzie cieplej, w wakacje jeszcze będzie upalnie, jeszcze będzie słońce, jeszcze będziemy mieli dość, jeszcze będziemy czekać na śnieg. A może ktoś już czeka. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Przona. RMF.

0: bardzo mi przykro, śpiewał Dominik Czusz. No i mi też bardzo przykro, że trzeba kończyć. Jak lecą fajne kawałki, to czas zawsze leci trochę za szybko. Ale słyszymy się jutro, weekendowo, wieczorowo. Najlepszy dzień na wyjście z ekipą albo na domówkę. Zapraszam was piątkowo, 20. Nasz czas, wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, nowości i premiery. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Co